Przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam samą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież in Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex, Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież in Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.
8: Skaparabadu, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, p

0: mi ciągle, że mnie lubi, pyta czemu nie widzimy się częściej. I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi, pyta czemu nie.
1: Nie mamię, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
0: Ona jest beauty, powtarza mi ciągle, że mnie lubi, pyta czemu nie widzimy się częściej. I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi, pyta czemu nie.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
7: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ja tylko mogę potwierdzić, nadal deszczowo, burzowo, pochmurno. Miejscami może pojawić się silny wiatr i grad na termometrze. W tej chwili u nas 14 stopni. Może być 17. Jeśli szukacie ciepła, to trochę cieplej na południu, tam 19 stopni. Ale pogoda nadal kapryśna i jeśli chodzi o te wyższe temperatury, musimy poczekać tak do środy. W połowie tygodnia wszystko się poprawi. Będzie ciepło i słonecznie i wreszcie temperatury pojawią się na termometrach, temperatury powyżej 20 stopni. Ale nie pada w tej chwili, więc nie ma powodu do narzekań.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 4:08, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, Kultura w niedzielę, Radio Sochaczew na 94,9 FM i od razu tak zaczynamy. Mocno Dire Straits. No, czyli zaczynamy od muzyki grupy, która nazwę swoją wzięła od z inicjatywy Marka Knopflera, który zmagał się i cała grupa z problemami finansowymi. W związku z tym nadał taki tytuł zespołowi Dire Straits. Gdybyście dostali mikrofon do ręki, to o czym chcielibyście opowiedzieć albo o co zapytać? Pomyślcie.

0: 8 minut po 8. Oczywiście mamy nadzieję, że taka pogoda jak teraz utrzyma się do wieczora i że żaden deszcz w Sochaczewie nie spadnie, bo w końcu dni Sochaczewa, koncerty i my chcemy wziąć udział w tych koncertach. A za chwilę kwadrans z Mateuszem.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 1 do 23.
2: Jezus wyszedł pewnego dnia z domu i usiadł nad brzegiem jeziora. Ponieważ zgromadziło się wokół niego dużo ludzi, wszedł do łodzi i usiadł, a tłum stał na brzegu. On zaś mówił o wielu sprawach w przypowieściach. Powiedział tak. Pewien siewca przyszedł siać zboże. I gdy siał, niektóre ziarna padły na pobocze drogi, a ptaki przelatywały i zjadały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie gleba była płytka. Powschodziły wprawdzie szybko z powodu cienkiej warstwy ziemi, ale gdy słońce przygrzało, uschły, zanim zdążyły się zakorzenić. Inne ziarna wpadły między chwasty, które się rozpleniły i zagłuszyły je. Jeszcze inne padły na żyzną glebę i obficie obrodziły. Jedne kłosy dały 100 ziaren, drugie 60, a inne 30. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: dlaczego, mówiąc do nich, używasz przypowieści? A on odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, a innym nie dano. Bo kto już coś zyskał, dostanie więcej i będzie opływał we wszystko, a kto nic nie zyskał, straci nawet to, co ma. Przemawiam do nich, używając przypowieści, bo oni patrzą i nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie pojmują. Tak spełnia się wobec nich proroctwo Izajasza. Będziecie się przysłuchiwać, a nie pojmiecie. Będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie. Nieczułe jest serce tego ludu. Ich uszy dotknięte głuchotą, a oczy ślepotą. Bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył. Wy jednak macie szczęście, że możecie widzieć i słyszeć, bo zapewniam was, że wielu proroków i ludzi miłych Bogu chciało zobaczyć i usłyszeć to, co wy, a nie mogli. Posłuchajcie zatem wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, kto słucha o Królestwie Bożym, a nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zasiane w jego sercu. Tak właśnie jest z ziarnem, które padło na pobocze drogi. Z innymi jest tak, jak z glebą kamienistą, na którą pada ziarno. Słuchają słowa i natychmiast przyjmują je z radością, ale nie dają mu się zakorzenić. Brak im stałości i gdy nadchodzi cierpienie lub prześladowanie z powodu Słowa Bożego, natychmiast się załamują. Z innymi jest tak, jak z ziarnem, które padło między chwasty. Słuchają wprawdzie słowa, ale troski życia codziennego i łuda dobrobytu zagłuszają słowo. Także nie odnosi skutku. Są zaś tacy, co przyjmują ziarno na dobrą glebę. Ci słuchają słowa, rozumieją je i jedni z nich przynoszą plon 100 razy większy, drudzy 60, a inni 30 razy większy.

Przypowieść o siewcy jest jedną z przypowieści, która znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Gdziekolwiek głoszone jest Słowo Boże i ludzie zbierają się, by go słuchać, słowa przypowieści o siewcy okazują się prawdziwe. Czego uczy nas ta przypowieść? Między innymi tego, że praca zwiastującego przypomina pracę siewcy. Podobnie jak siewca, zwiastujący musi siać dobre ziarno, jeśli chce zobaczyć owoc. Nie ma siania, nie ma zbierania. Musi siać dobre ziarno Słowa Bożego, a nie tradycję kościelną czy ludzkie doktryny. Gdy tak nie będzie, nie będzie również pozytywnego rezultatu. Zwiastujący, duszpasterz, pastor, ksiądz mogą dużo i ciężko pracować w ciągu całego roku, wypełniając swoje obowiązki, ale nie będzie żniwa dusz dla nieba, żadnych żywych rezultatów, żadnych nawróceń. Podobnie jak siewca, zwiastujący musi być pracowity i wytrwały. Tu nie można oszczędzać na wysiłku. Trzeba używać wszelkich dostępnych środków. Zwiastujący musi być w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Trudności nie mogą go odstraszać. Salomon mówi, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. Sukces zwiastującego nie zależy wyłącznie od jego pracy i wytrwałości, ale bez pracy i wytrwałości nie zostanie osiągnięty. Podobnie jak siewca, zwiastujący nie potrafi obdarzyć życiem. Może zasiać ziarno, które ma do dyspozycji, ale nie może rozkazać mu, aby rosło. Może przekazać słuchaczom słowa prawdy, ale nie może zmusić ich do jego przyjęcia i wydania owocu. Obdarzanie życiem jest wyłącznie przywilejem i dziełem Boga. To Duch ożywia. Tylko sam Bóg może dać wzrost.

Ten fragment pokazuje nam różne sposoby słuchania Słowa Bożego, które nie przynoszą korzyści. Możemy słuchać zwiastowanego Słowa z sercem tak twardym jak droga, beztrosko, bezmyślnie, bez zainteresowania. Ukrzyżowany Chrystus może być nam przedstawiony i możemy słuchać o Jego cierpieniach z krańcową obojętnością, jako sprawie, która nas nie interesuje i nie dotyczy. Gdy słowa wpadają do naszych uszu, diabeł natychmiast je wybiera i wracamy do domu, jakbyśmy w ogóle nie słyszeli kazania. Niestety jest wielu takich słuchaczy. Można powiedzieć o nich to, co Pismo mówi o bóstwach. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Prawda zdaje się nie wywierać większego wpływu na ich serca niż woda na kamień. Możemy słuchać kazania z przyjemnością, ale wrażenie, jakie ono na nas wywiera, jest chwilowe i krótkotrwałe. Nasze serca, jak skalisty grunt pokryte cienką warstwą ziemi, mogą wydać obfity plon ciepłych uczuć, dobrych postanowień, ale w tym samym czasie nie dzieje się nic głębokiego i trwałego w naszym wnętrzu i pierwsze przejawy opozycji czy pokusy mogą spowodować zniknięcie naszej pozornej wiary. Niestety wielu jest takich słuchaczy. Upodobanie do kazań nie jest znakiem łaski. Tysiące ludzi, którzy chodzą do kościoła, jest podobnych do Żydów w czasie proroka Ezechiela. Oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Możemy słuchać kazania i aprobować jego każde słowo. A pomimo to możemy nie mieć żadnego pożytku z tego powodu, że jesteśmy jednocześnie pod zniewalającym nas wpływem świata, który Bogiem się nie przejmuje.

Ziarna słowa w naszych sercach, będących jak ciernista ziemia, mogą być zaduszone przez troski, przyjemności i nasze egoistyczne plany. Ewangelia może się nam podobać, chcielibyśmy być jej posłuszni. Pomimo tego, nieświadomie nie dajemy jej szansy, by wydawała owoc, gdyż pozwalamy, by inne rzeczy zajęły miejsce w naszych uczuciach, aż wypełnią sobą całe nasze serce. Wielu słuchaczy dobrze zna prawdę. Mają nadzieję, że pewnego dnia staną się zdecydowanymi chrześcijanami. Ale nigdy nie doszli do punktu, w którym porzuciliby wszystko dla Chrystusa. Nigdy nie zdecydowali się szukać najpierw Królestwa Bożego. I dlatego żyją przegranym życiem, niszczeni przez grzech.

Jeszcze jedna myśl wypływająca z tej przypowieści. Ta przypowieść mówi nam, że jest tylko jeden dowód na właściwe słuchanie słowa. Jest nim przynoszenie plonu. Tym plonem, rezultatem, o którym tu mowa, jest owoc ducha. Przyjście w pokucie do Boga, wiara w Jezusa Chrystusa. Świętość życia i charakteru, duch modlitwy, pokora, dobroczynność. To dowody ukazujące, że Słowo Boże wykonuje w naszej duszy swoje właściwe dzieło. Bez takich dowodów nasza pobożność jest bezużyteczna, chociaż możemy wykazywać się wielką gorliwością. Apostoł mówi, że w takiej sytuacji jesteśmy podobni do miedzi brzęczącej lub do cymbała brzmiącego. Jezus powiedział: ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali. Apostoł Jakub przypomina nam: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Aby znaleźć się w niebie, potrzeba czegoś więcej niż regularnego chodzenia do kościoła w niedzielę i słuchanie kazań. Słowo Boże musi być przyjęte przez nasze serce i stać się główną sprężyną naszego postępowania. Musi wywrzeć praktyczny wpływ na wnętrze i przejawiać się w naszym postępowaniu. Jakim jestem słuchaczem Bożego Słowa?

0: Kwadrans z Mateuszem. Kolejne wydanie Kwadransa z Mateuszem za tydzień. Zapraszam, 23 minuty po 8, a za chwilę zajrzymy do naszego kalendarza.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
1: Reklama.

Grzegorz pisze, i tak wstaje. No to potraktujmy to jako hasło. My też wstajemy, szkoda dnia. Co prawda pochmurny poranek, ale nie pada, więc jest to dobry prognostyk. Oby taka pogoda utrzymała się do końca dnia. Sprawdzamy, co w naszym kalendarzu. Dziś imieniny obchodzą Eliza, Walery, Metody, Michał, Ryszard, Felix, Alojzy, Konstancja, Rufin, Martian, Anastazy i Elizeusz. Nasze najlepsze życzenia. Jeśli świętujecie dzisiaj urodziny, to świętujecie je razem z Donaldem Trumpem, amerykańskim prezydentem, który urodził się właśnie 14 czerwca 1946 roku i w związku z tym dziś w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala Amerykańskiej Organizacji Mieszanych Sztuk Walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, a także uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także, jak powiedziałam, w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem mieszanych sztuk walki. Według politologa i amerykanisty z Uniwersytetu Warszawskiego profesora Bogdana Szklarskiego Dzień Flagi to tylko pretekst, aby uwieczniony został obraz kończącego 80 lat Trumpa z gwiaździstym sztandarem. No i ekspert przypomina, że poprzednicy Trumpa raczej nie obchodzili publicznie urodzin. Wszystkiego dobrego z okazji jakiegokolwiek święta, które dzisiaj macie. 94,9 FM.

0: Nelly Furtado na 94.9 FM, a my sprawdźmy, co jeszcze mamy w naszym kalendarzu. Sporo informacji, i to takich interesujących. Dziś tak na marginesie, Światowy Dzień Krwiodawstwa, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, Międzynarodowy Dzień Kąpieli, no więc nie tylko chyba gorących, w zimnych kąpieli również, więc polecamy, zimna woda zdrowia doda. Kiedyś takie hasło funkcjonowało w przestrzeni publicznej, nie wiem czy dzisiaj również. No i mamy jeszcze takie ciekawostki z naszego kalendarza. Poza tym, że urodził się dziś Donald Trump, to w 1971 roku, 14 czerwca w Londynie, otwarto pierwszą restaurację Hard Rock Cafe. W 80. podpisano układ Schengen, tworzący bezwizowy ruch między Francją, Niemcami, krajami Beneluxu. I bardzo ważna data, w 1999 roku, 14 czerwca, Jan Paweł II odwiedził Łowicz i Sosnowiec. To na razie tyle.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew, 94.9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Już tylko 13 minut dzieli nas od godziny 9, o 9 kolejne wydanie wiadomości, ale ja chciałabym zaprosić Was na wyjątkową przejażdżkę. Wczoraj ulicami Sochaczewa krążył zabytkowy Jelcz M11. Dziś również pojawi się na ulicach miasta. Wczoraj opowiadał w Jelczu o tej wycieczce szef PTTK Michał Wrocławski i rozmawiała z nim Monika Figut, pytając między innymi, jaką trasę obiera ten autobus.
1: Trwają dni Sochaczewa w różnych miejscach, nie tylko na bulwarach i na Podzamczu, również na placu Świętego Dominika. To właśnie stąd kursy, darmowe przejazdy z zabytkowym Jelczem M11. Za chwilę pierwszy taki przejazd, a ze mną jest przewodnik, jednocześnie prezes oddziału PTTK Sochaczew, Michał Wrocławski, który będzie dzisiaj opowiadał właśnie podróżnym o Sochaczewie. I co pan opowie, jaka trasa?
2: Dzień dobry, dziękuję za powitanie. Tak, dzisiaj zastępuję swojego kolegę Radka Jarosińskiego z muzeum i mam taki trochę swój przewodnicki debiut. Trasa od centrum po Boryszew z powrotem do centrum i zahaczymy jeszcze pewnie o Trojanów. Jak uczestnicy przejażdżki nie będą znudzeni, to pewnie zajedziemy aż na Trojanów, 600-lecia, Staszica, wrócimy tutaj znowu do centrum. Pierwszy przejazd o 14, kolejny o 16.
1: Ale jakie będą te opowieści? Głównie ślady wojny, czy nie tylko?
2: Nie tylko. No wiadomo, Sochaczew naznaczony jest wieloma obiektami czy miejscami związanymi z wojnami różnymi, ale to nie tylko będą historyczne miejsca, to są też miejsca, które związane są z funkcjonowaniem miasta i różnymi tradycjami.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób sochaczewianie mogą wziąć udział w tych przejażdżkach. No dziś już to nie, bo za chwilę odjeżdża pierwszy kurs, no ale jutro 14-16 można wyruszyć. To jak to zrobić?
2: Myślę, że nawet na dzisiejszy kurs na 16, jeśli ktoś by miał bardzo ochotę, to trzeba podejść do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Walk nad Bzurą. Tam są rozdawane darmowe bilety. Dzisiaj jeszcze na godzinę 16, a jutro na 14 i 16.
0: Jutro, czyli dzisiaj, zapraszamy na przejażdżkę Jelczem po Sochaczewie. Zapraszamy nie tylko mieszkańców miasta, ale również przybyszy, gości. I posłuchamy opowieści, a o tym, jaka to ma być trasa, jakie historie, mówił Michał Wrocławski, szef PTTK, sochaczewskiego PTK, w rozmowie z Moniką Figut.

0: Luis Fonsi i Demi Lovato. Za niespełna 5 minut 9, o 9 kolejne wydanie wiadomości, ale jeszcze mam dla was jedno zaproszenie. O 9 rozpoczyna się turniej piłki siatkowej, siatkówki plażowej. O tak. Turniej siatkówki plażowej przy Chopina 101. Zapraszamy gorąco. Więcej szczegółów po 9, ale teraz zmierzajcie w tamtym kierunku, a za chwilę wiadomości ogólnopolskie. Będzie między innymi o nowym rozkładzie jazdy na kolei. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Zbliża się 9, u nas za chwilę kolejne wydanie wiadomości ogólnopolskich i będzie również prognoza pogody, a robi się coraz bardziej burzowo.
8: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
8: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
10: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
8: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Na razie tylko 14 stopni na termometrze i może być troszkę więcej, tak 17, ale szału nie będzie, deszczowo, burzowo i pochmurno. Takie są prognozy synoptyków na dzisiaj. Taki deszczowy i pochmurny będzie również poniedziałek i wtorek, a od środy już zdecydowanie lepiej, ale na razie poranek jest tylko pochmurny, nie deszczowy i tego się trzymajmy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:58, kultura w niedzielę. Dzień dobry, Grażyna Bońmowska-Gajda. Będę Was informować o tym, jaki jest program Dni Sochaczewa. Dzisiaj finał, trzeci dzień, ale już przypomnę, o 9:00 rozpoczął się turniej siatkówki plażowej. Mosir, ulica Chopina 101. Zajrzyjcie tam.

0: I tyle Hollywood i Ale Ferben, 10 minut po 9, a my wracamy do tego, co działo się wczoraj podczas Dni Sochaczewa. Jedną wycieczkę Jelczem już odbyliśmy, no to teraz zaglądamy do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pole Bitwy nad Bzurą, a właściwie do muzeum zagląda Monika Figut. Wczoraj w muzeum została otwarta wystawa Sławka Burzyńskiego, rysownika, felietonisty, dziennikarza, malarza, człowieka wielu talentów, związanego z Sochaczewem całe życie. Monika Figut rozmawia z Beatą Tarką z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
1: Studio mobilne Radia Sochaczew na Dniach Sochaczewa odwiedziło Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, bo tu przed chwilą miał miejsce wernisaż wystawy prac, powiem tak jak wszyscy mówią, Sławka Burzyńskiego. Ze mną jest Beata Tarka z muzeum, z tego co wiem, pomysłodawczyni tej wystawy.
2: Może inspiratorka, tak? Inspiratorka działań. Rzuciłam pomysł się spodobał i zaczęliśmy zespołowo twórczo pracować nad tym, żeby ta wystawa mogła powstać. Myślę, że ona nie mogła nie zaistnieć. No, Sławek Burzyński, sochaczewianin, człowiek, który wniósł w kulturę Sochaczewa, myślę, w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku. Strasznie to brzmi już, ale zapisał się na takiej karcie historii w kulturze Sochaczewa, myślę. I no my jako muzeum nie mamy chyba innego wyjścia, jak właśnie takie osoby pokazywać młodemu pokoleniu, tak żeby pamięć o Sławku nie zniknęła. Nas nie będzie, będzie wystawa. Młode pokolenie może połknie tego bakcyla, może pójdzie śladem Sławka, właśnie może on będzie takim pomostem do nowych sław.
1: To, co dzisiaj tak bardzo wybrzmiało, też jeżeli chodzi o Sławka Burzyńskiego, to nie tylko jego osobowość specyficzna, pełna humoru, ale takiego przewrotnego, skrytego, ale to, że on był taki renesansowy, czyli był człowiekiem wielu sztuk.
2: Tak, wszyscy to podkreślają właśnie, że to człowiek renesansu, człowiek artysta wielowymiarowy, malarz, satyryk, felietonista, dziennikarz radiowy, prasowy, człowiek orkiestra.
1: Orkiestra dosłownie, bo jeszcze się okazało, że grał całkiem dobrze na dwóch instrumentach. To proszę powiedzieć jeszcze, do kiedy sochaczewianie mogą oglądać tę wystawę?
2: Będziemy gościć wystawę Sławka do 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy mają jeszcze coś do powiedzenia na temat Sławka. Może mają jego pracę w swoich domach. Byłoby bardzo miło.
1: Zachęcała Beata Tarka z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą.
0: No to zaglądajcie tam koniecznie, koniecznie. To jest szczególnie apel do młodych słuchaczy Radia Sochaczew, którzy być może nie znają Sławka Burzyńskiego, nie znają jego twórczości. Warto obejrzeć jego obrazy, rysunki, poczytać felietony, które zamieszczał w Ziemi Sochaczewskiej. Wspaniała lektura.

0: to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026 nareszcie wyruszą w trasę koncertową, a ja obiecałam wam krótką informację na temat tego, co dzisiaj będzie się działo podczas Dni Sochaczewa, niedziela 14 czerwca, na turniej siatkówki plażowej zapraszałam. Mosiur, ulica Chopina 101. Turniej rozgrywany systemem brazylijskim. Każda para rozegra taką samą liczbę meczów. Od 9 do 18 letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Ten kiermasz trwa 3 dni, więc zajrzyjcie tam, wzbogacicie zapewne swój ogród. A o 11 spotkanie z klasykami, zlot entuzjastów klasycznej motoryzacji organizowany przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P. Na pewno niezwykłe auta tam wypatrzycie. O 12.30 Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w parafii świętego Wawrzyńca, msza w intencji mieszkańców Sochaczewa i oprawa muzyczna chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. O 13 ekowymiana, czyli roślinka za baterię. O 13.30 mazurek Chopina, to już wiemy, słodki symbol Sochaczewa, tym razem z Bonifacem i Filemonem jako takimi motywami przewodnimi. A co wieczorem, o tym jeszcze dzisiaj opowiem.
2: Kultura w niedzielę. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do

0: 3,99 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Sochaczew. Nazywam się Roma Bielecka, jestem uczestniczką sochaczewskich wieczorów poetyckich Atut. Zapraszam na nasze cykliczne radiowe spotkanie z poezją. Wiersze, które za chwilę przedstawię, połączy pewna wspólna idea. Chcę wypowiedzieć się w imieniu współmieszkańców naszej ziemi, którzy tej możliwości nie mają. Oczywiście mam na myśli zwierzęta. Najpierw dwa utwory mojego

0: jego autorstwa. Wiersz Pan życia i śmierci. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, szybciej, szybciej, szybciej. Wszystko widzisz, nic nie widzisz. Wszystko widzisz, nic nie widzisz. Coś puknęło, coś trzasnęło, coś krzyknęło, a ty? Dalej, jedziesz, jedziesz, jedziesz, pędzisz, pędzisz, pędzisz. Wszystko widzisz, nic nie widzisz. Wszystko widzisz, nic nie widzisz. Zostawiasz za sobą zakrwawione zwłoki. Psów, kotów, jeży, węży, żab, wiewiórek, saren, ptactwa wszelkiego. Duch sarny powiedział, że możesz być następny. A teraz wiersz pod tytułem Jak żyć. Od lat miałeś bezpieczny, rozległy dom, stary sad. Wczoraj krążył tam żelazny potwór z żarłoczną paszczą. Dziś nie ma domu, tylko niemi świadkowie zagłady. Korzenie drzew wyrwane ziemi. Co z wami będzie, ptaki bez gniazd? Dokąd pójdziesz, smukła sarno o pięknych oczach? Gdzie znajdziesz schronienie, potężny gapowaty łosiu? Po prawej autostrada śmierci. Po lewej wysoki płot. Tam, gdzie wolne pole, czyhają, aby cię zabić. Przyjdź do mnie. Nie umrzesz z pragnienia, trochę jedzenia też znajdziesz. Nic więcej nie mogę ci ofiarować. Teraz przeczytam wiersz kolegi z naszej grupy poetyckiej, Zbyszka Smusa. Jest to niezwykły wiersz, głęboko poruszający sumienie. Wiersz pod tytułem Ludzkowi na pożegnanie. Ludzkowi na pożegnanie. Jego już nic nie boli. Nie podrapie mi ręki, nie powie dziękuję, nie zamiałczy z radości i myszki nie przyniesie pod blok. Nawet moim sandałom będzie smutno. Zostawił mi rozerwane serce. Zawsze mówiłem, że to są tylko kotki. Ten zmienił wszystko w moim sercu. Lucjan odchodził radośnie. Był uśmiechnięty i patrzył spokojnie. Myślę, że wybaczy kierowcy czarnego Golfa albo Polo. Niezwalniającego, mimo że go widział, zabił drań ludzka o godzinie 21 na Wiktorii koło garaży. Celowo nie zdjął nogi z gazu. Lucjan wybaczył, a nam wszystkim dziękował swoim spokojnym odejściem. Ja nie mam powodów do wybaczenia. Morderca jest mordercą. No, chciałabym zaproponować wiersz poety, można powiedzieć klasyka w pewnym sensie poezji polskiej, Leopolda Staffa. Zanim go przeczytam, no krótki komentarz. Wiersz nosi tytuł Wieprz. Większość słuchaczy na ten utwór reaguje śmiechem, ale to błąd. Brak zrozumienia przekazu zawartego w tym wierszu. Tu autor obnażył nasze brzydkie ludzkie cechy. Wiersz jest trudny do czytania, ponieważ nie jest pisany współczesną polszczyzną. Wybrałam go z bogatej twórczości Leopolda Staffa, bo jego przekaz, zarówno bezpośredni, jak i symboliczny, jest wciąż aktualny. Proszę uważnie posłuchać. Leopold Staff, wiersz z tomu Ścieżki Polne, Wieprz. Racząc się chętnie truflą i leśnym korzonkiem, ponad wszystko przenosi błoto i pomyje. Spełniając tym zadanie żywota, że tyje brzuch, zakończony krętym i śmiesznym ogonkiem. Przedmiot takiego wstrętu, że serce niczyje nie wzrusza się, gdy w targu dzień z kwikiem i chrząkaniem za tylnią nogę ciągnąc za upór postronkiem w umorusane połcie bierze tęgie kije. Jednakże niechlujnego tego życia świadki zapominają wzgardę swą i nikt nie zdole wstrzymać oskomy, która wzbiera w ustach ślinką. Kiedy te utytłane w kałuży pośladki legną na wielkanocnym poświęconym stole różową, zdobną w bukszpan i gwoździki szynką. Teraz na zakończenie to chciałabym teraz zaproponować moje podsumowanie tego spotkania. Będzie to wiersz pod tytułem Rachunek sumienia. Rachunek sumienia. Przepraszam was wszystkie rośliny świata za to, że usychacie z braku wody. Przepraszam was wszystkie zwierzęta świata za to, że umieracie z pragnienia. Przepraszam was miliony zwierząt zabijanych każdego dnia w rzeźniach. Ja, sumienie ludzkości, przepraszam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na spotkanie na naszych sochaczewskich wieczorach poetyckich Atut. Do usłyszenia.
1: Była to audycja radiowe Echa Poezji.

0: Tylko ja.
1: To oczywiście Ira. Dzisiaj koncert zespołu legendy polskiej sceny muzycznej, legendy rocka, zespół Ira o godzinie 21, a to był jeden z największych przebojów grupy Nadzieja. Na pewno usłyszymy dzisiaj również inne wielkie przeboje, Mój dom, Wiara czy Wybacz, a tak się złożyło, że wczoraj w naszym studiu otwartym przy amfiteatrze Tomasz Marciniak rozmawiał z zastępcą burmistrza Kamilą Gorzewską-Kotlarz i oczywiście zapytał o to, na jaki koncert czeka najbardziej. I jaka padła odpowiedź? Posłuchajcie.
2: Na jaki zespół, na jakiego wykonawcę czeka pani najbardziej?
3: Ojej, no wiadomo, że na Irę. Jest to mój ulubiony zespół od najmłodszych lat. Tak naprawdę razem z mamą przychodzimy, bo moja mama jest też wielką fanką. Ja oczywiście już kilkakrotnie byłam na koncertach tego zespołu, natomiast no czekam z utęsknieniem. Chociaż dzisiaj jest też zespół Farba. Oni mają taką znaną piosenkę, pamiętam, dokładnie, chcę tu zostać i ja też chcę tu zostać w tym naszym Sochaczewie, natomiast pamiętam, jak się kołysałam kiedyś na dyskotekach do tej piosenki, więc z sentymentu też pewnie przyjdę.
2: Jak pamięć mnie nie myli, to około 2002 roku powstała, także ma już trochę lat, ale cały czas jest na topie.
3: No to ja w takim razie w 2002 roku, tak jak mówisz, nie, ja myślę, że wcześniej trochę, bo w 2002 roku to ja już miałam 24 lata, to chyba już na dyskoteki nie chodziłam, chociaż być może. Musimy to sprawdzić.
4: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: To a propos koncertów Kamila Gołaszewska-Kotlarz i Tomasz Marciniak. Dzisiaj kolejne koncerty, Gwiazda Wieczoru, zespół Ira, zapraszamy.
5: Reklama.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Historia jednej piosenki.
1: Co my dzisiaj mamy? Dancing Queen i zespół ABBA. Ta piosenka nie stała się hitem przypadkiem. Nie było tak, że nagle olśniło twórców i przebój powstał w ciągu paru minut. Twórcy głowili się nad tym utworem tygodniami. Wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie coś wielkiego. Do akcji wkroczył nawet menedżer zespołu Stig Anderson, który pomógł w pisaniu tekstu i wymyślił tytuł. Tak wspomina w swojej książce Aneta historię powstania tego utworu. Frida i Aneta nagrały swoje partie po paru tygodniach, ale jeśli myślicie, że to koniec prac, to grubo się mylicie. Jeszcze kilka miesięcy później Ben i Björn majstrowali przy piosence, żeby z czegoś świetnego zrobić muzyczną rewelację. Kiedy wszystko było gotowe, okazało się, że utwór jeszcze trochę poleży na półce. No więc kto czekałby z taką premierą oczywistego przeboju? Znów menedżer stwierdził, że była Mamma Mia, utwór szybki, to teraz pora na jakąś balladę wolniejszą i Dancing Queen musi jeszcze zaczekać. Oficjalnie singiel ukazał się w sierpniu 1976 roku. Ludzie ruszyli do sklepów. Najpierw był to numer jeden na szwedzkich listach przebojów, a potem hit światowy. A dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj wystąpi taki zespół, który się nazywa ABBA Classic. On też będzie śpiewał przeboje ABBY.

0: Takie kultowe grupy pojawiły się na 94 i 9 FM. 2 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Będzie o prezydenckich urodzinach. Prezydent Trump świętuje dzisiaj 80. urodziny i będzie o wizycie polskiego prezydenta również.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex, Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
6: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcję śląskiej wodziągi, tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
6: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni na termometrze, pochmurno, trochę mży. No generalnie my cieszymy się z deszczu, ale może niekoniecznie dzisiaj, bo dni Sochaczewa chcielibyśmy pobyć na koncertach, posłuchać kultowych zespołów, a tutaj pada na głowę. Miejmy nadzieję, że tylko mrzawka o poranku i przed południem, a po południu będzie zdecydowanie lepiej, bo poprawa pogody, taka zdecydowana, generalna, dopiero od środy i wtedy temperatury przypominające wiosnę albo lato, bo ponad 20 stopni, nawet w czwartek widzę 27. A dzisiaj szału nie ma, tylko 13-14 stopni i przelotne opady deszczu. Może też powiać trochę mocniej, a nawet zdarzyć się burza w niektórych rejonach centrum.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 10:03, kultura w niedzielę. Dzień dobry, Grażyna Bońmowska-Gajda. Kogo będziemy gościć w tej godzinie? Krzysztofa Domerackiego. To dziennikarz, pisarz, scenarzysta, autor powieści kryminalnych i właśnie najnowszą powieść kryminalną zatytułowaną Pojedynek mam przed sobą i myślę, że o niej też porozmawiamy. A na razie Limal i The Neverending Story.

0: Grupa Backstreet Boys na 94,9 FM, 17 minut po godzinie 10. A u nas już jest gość w studiu, Krzysztof Domeracki, dziennikarz magazynu Forbes, pisarz, autor trylogii Detox Trans Reset, a także powieści Sprzedawca. Ma na swoim koncie Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, a także tytuł Książka Górska roku 2022 to za przełęcz. I ma również na swoim koncie najnowszą powieść zatytułowaną Pojedynek. Krzysztof Domeracki w naszym studiu. Za chwilę rozmowa z gościem.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Krzysztof Domeracki, mój gość. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, cześć.
0: Dziennikarz magazynu Forbes, pisarz, urodzony w Łodzi, ale przyjechałeś do nas z Warszawy, czyli zerwałeś już kontakt z Łodzią?
14: No zerwać to nie zerwałem, bo jednak 24 lata tam żyłem, tam się urodziłem, tam mam przyjaciół, tam mam rodzinę, więc staram się regularnie zaglądać, choć oczywiście z tą regularnością różnie bywa, zwłaszcza odkąd mi się córeczka urodziła. Mało czasu jest na wizytowanie Łodzi.
0: Ale masz czas na pisanie książek.
14: Tak,
0: między trzeba z czegoś zrezygnować.
14: 23.
0: Aha. Czyli kładziesz dziecko spać i bierzesz się za pisanie.
14: Tak to wyglądało w ostatnich kilkunastu miesiącach, tak.
0: To sama przyjemność. To jeszcze słuchaj, parę informacji z twojej biografii. Czwarte liceum ogólnokształcące, Uniwersytet Łódzki, wykształcenie z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. I tak, swoją karierę zawodową, jak czytam, wiązałeś głównie z magazynem Forbes i pracujesz nadal w tym magazynie.
14: Zgadza się, już 13 lat.
0: To jak to się stało, że nagle znudziła ci się praca dziennikarza i wziąłeś się za pisanie powieści, a może uznałeś, że taki masz potencjał, że trzeba gdzieś ten potencjał wykorzystać i na przykład przy pisaniu książek. Jak to było?
14: To było jeszcze inaczej. To dziennikarstwo wzięło się stąd, że mając kilkanaście lat wymyśliłem sobie, że może inaczej, uznałem, że nie zostanę już zawodowym sportowcem, więc postanowiłem w takim razie zostać dziennikarzem sportowym i w tym kierunku szedłem. Potem z tej ścieżki dziennikarstwa sportowego skręciłem w stronę spraw społecznych, w stronę kultury. Stamtąd wywędrowałem do spraw ekonomicznych, do biznesu. Ale oprócz tego siedziała we mnie jakaś potrzeba opowiadania historii po prostu. I na początku jeszcze nie wiedziałem, co z tą potrzebą zrobić. W końcu uznałem, że spróbuję się zmierzyć z długą

0: kryminału, a nawet takiej serii kryminalnej. I wtedy stwierdziłem, no dobra, skoro to, wydaje mi się, że to nie jest takie skomplikowane, to zweryfikuję to moje wyobrażenie i spróbuję się z tym zmierzyć. I rzeczywiście nie było to aż tak skomplikowane, ale też nie było tak proste, jak myślałem.
1: I zacząłeś od serii, tak? Słuchaj, zaraz do tej serii wrócimy i do może nie do komisarza, ale do policjanta, którego też wymyśliłeś, bo trzeba mieć chyba takiego policjanta, który będzie w tej serii powracał. Ale chciałam zapytać, robiłeś w ramach swojej pracy taką edycję 30 przed 30, tak?
0: Tak jest.
1: Ja myślę, że to było dosyć intrygujące, bo to jest rozmowa z polskimi biznesmenami, to młodymi.
0: Tak, to jest w ogóle takie zestawienie. Dalej to robimy, w tym roku 10 edycja. I to jest mój zdecydowanie ulubiony projekt Forbesowy, ponieważ co roku szukamy najzdolniejszej polskiej młodzieży realizującej się w biznesie, ludzi, którzy przed 30 robią nietuzinkowe rzeczy, budują firmy, budują startupy, tworzą organizacje społeczne, osiągają sukcesy międzynarodowe. I raz do roku mam po prostu przegląd tych wszystkich cudownie utalentowanych młodych ludzi robiących niezwykłe rzeczy. Poznaję ich za każdym razem. Wydaje mi się, że oni już mnie niczym nie zaskoczą, no bo teraz już 10 edycja, no to czym mogliby mnie zaskoczyć, ale co roku pojawiają się ludzie, którzy robią coś takiego, co powoduje, że jednak szczęka opada.
1: No właśnie, a takie największe zaskoczenie, bo jestem ciekawa, to są ludzie przed 30, ale po 20, czy jeszcze przed 20?
0: Nie ma dolnej granicy.
1: Na przykład... nie mówię, że granica, tylko że w jakim wieku zwykle odnoszą sukces.
0: Jasne. Najłatwiej jest tuż przed 30, no bo ma się więcej czasu, ale na przykład w zeszłym roku w zestawieniu pojawił się Maciej Szymczyk, 19-latek, który tuż po maturze dostał się na jedną z najlepszych amerykańskich uczelni. Tam poznał swoich dwóch amerykańskich wspólników, postanowili rzucić uczelnię, założyli startup Sales Patriot, zebrali 5 milionów dolarów finansowania na to, żeby ten biznes rozwijać i tworzą bardzo zaawansowany produkt, bo przy użyciu sztucznej inteligencji pomagają firmom wygrywać kontrakty zbrojeniowe. I 19-latek z Polski robi niemożliwą karierę w Stanach Zjednoczonych, a oprócz tego jest bardzo fajnym gościem. Bo to jest właśnie taki urok tych ludzi, że oprócz tego, że oni robią niezwykłe rzeczy, często okazują się super ludźmi.
1: I tak latasz między Stanami Zjednoczonymi, jak robisz z nim wywiad? Byłeś tam tak face to face?
0: Na szczęście nie musiałem.
1: Nie musiałeś, tak?
0: On przyleciał do Polski, bo tu też, też ma zespół, też to jest taka polsko-amerykańska firma Sales Patriot, więc szczęśliwie był w Warszawie, tu mogliśmy się spotkać, porozmawiać o biznesie, o życiu, o wszystkim.
1: Czy trochę inspirujesz się tymi wywiadami, tymi rozmowami z ludźmi biznesu? Wykorzystujesz to w swoich powieściach?
0: W jednej wykorzystałem. Akurat nie z tymi młodymi, ale sprzedawca, którego wydałem w 2020 roku, to jest opowieść złożona w dużej mierze z anegdot zasłyszanych, tyle że nie od tych młodych, ale od najbogatszych Polaków i na temat najbogatszych Polaków. I to takich anegdot, których w Forbesie pewnie nie mógłbym powtórzyć, bo byśmy się nie odgrzebali z pozwów od tych ludzi, od bohaterów tych anegdot, więc uznałem, że zamiast kisić tę historię i męczyć się z tym, że nikomu tego nie mogę opowiedzieć, ubiorę to w fikcję, w utwór beletrystyczny i opowiem na kartach powieści. Więc tam sprzedawca by na pewno nie powstał, gdyby nie te lata spędzone w Forbesie, ludzie, których tam poznałem i historie, które mi opowiadali.
1: Czyli potrafisz wykorzystać to, co pojawia się, prawda? Sprzedać, po prostu sprzedać dobrze w swojej powieści.
0: To jest w ogóle najprostsze, żeby taki kręcić się w tym obszarze, w którym człowiek się dobrze czuje, a nie próbować na nowo odkrywać jakichś nieznanych lądów.
1: Dobrze, za chwilę powrócimy do rozmowy. Krzysztof Domerecki jest moim dzisiejszym gościem. O, widzę, że tu wiele wątków nam wyłoniło się. Mam nadzieję, że starczy czasu na rozmowę z gościem.
2: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Krzysztof Domeracki, mój gość, dziennikarz, pisarz, dzisiaj z najnowszą powieścią zatytułowaną Pojedynek. Witam cię ponownie.
2: Cześć.
1: Słuchaj, jak to jest z miejscem, w którym rozgrywają się twoje powieści? Zaczęło się, są one przypadkowe, czy tak bardzo wszystko jest zaplanowane, przemyślane? Zaczęło się od Łodzi, bo ty jesteś łodzianin mieszkający w Warszawie, jak tak głoszą twoje biografie. To zaczęło się od Łodzi, a potem miałeś powieść Przełęcz, nagrodzoną Grand Prix Kryminalna Warszawa. Taką nagrodę otrzymałeś. To było w roku 2022, tak?
2: Tak, ta książka w ogóle okazała się dzień przed wybuchem pełnoskalowej wojny.
1: No właśnie. I tę akcję tej już nie w Łodzi, ale związana jest z tragedią na Przełęczy Diatłowa, tak? Tam zginęła grupa młodych ludzi, Rosjan, wyszli w góry i nigdy nie wrócili.
2: I do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Z tym miejscem rozgrywania akcji to jest tak, że ta Łódź wzięła się nie tylko z tego, że pochodzę z Łodzi i było mi tam po prostu najłatwiej umiejscowić fabułę, ale to wzięło się także stąd, że któregoś pięknego dnia wpadł mi w ręce taki, to był bodajże dodatek do tygodnika Polityka, w którym byłby taki przegląd najgłośniejszych spraw kryminalnych, śledczych z ostatnich 25 lat i mam wrażenie, że połowa tych historii była z Łodzi.
1: Czyli Łódź jako miasto...
2: Łódź po prostu miasto przestępstw.
1: Gdzie gangster, miasto... przestępstw, tak? Gdzie...
2: I pomyślałem, że skoro tak, no to nie będzie niczym dziwnym, jeżeli akcję takiego dosyć mrocznego kryminału czy serii kryminalnej osadzę właśnie tam. A w przypadku Przełęczy to no ja mam coś takiego, że strasznie się zafiksowuję na niektórych tematach z najróżniejszych dziedzin. I któregoś dnia zafiksowałem się na punkcie tragedii na Przełęczy.
1: To opowiedz o tej tragedii, bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy, wielu słyszało, ale nie wszyscy słyszeli, a to jest taka historia, która budzi ciekawość do dzisiaj,
2: do
1: tak?
2: Dziś niektórzy uważają, może trochę na wyrost, może nie, że jest to największa zagadka XX wieku. 59 rok, północny Ural, 9 turystów rusza w góry, nikt nie wraca żywy. Po kilku tygodniach zostają odnalezione zwłoki tych ludzi, zwłoki w bardzo różnym stanie i do dziś nie wiemy, co tak naprawdę się stało. Dlaczego grupa młodych, zdrowych ludzi w środku lodowatej nocy, w bardzo skąpym ozieniu, nagle wybiegła z namiotu i co później robili, bo to są takie, no jest kilka zagadek. Po pierwsze, dlaczego wybiegli z namiotu?
1: No właśnie,
2: po drugie,
1: nieubrani, prawda?
2: Po drugie, dlaczego do tego namiotu nie wrócili? Dlaczego ich zwłoki zostały znalezione w trzech różnych skupiskach, więc dlaczego się rozdzielili? I przez te wszystkie... jeszcze jedna bardzo ważna zagadka. Dlaczego Związek Radziecki przez kilkadziesiąt lat ukrywał, co tam tak naprawdę się wydarzyło i nie informował nikogo o tym, w jakim stanie były te zwłoki i że tam w ogóle doszło do czegoś.
1: No właśnie, czegoś, bo takie, tam też są, jak czyta się opracowania, tam bez oczu, pokaleczeni. No właśnie, skąd takie rany? Rozumiem, zamarznięte ciała, ale skąd takie rany?
2: No, wytłumaczeń jest wiele. Jedno takie najbardziej przyziemne, że być może po prostu temperatura jakoś zaczęła przedziwnie na te ciała oddziaływać, albo że zwierzęta się pojawiły, które zaczęły skubać, brzydko mówiąc, te ciała, ale być może też po prostu ktoś doprowadził je do takiego, a nie innego stanu. I gdy zacząłem się wgryzać w ten temat, no to spotkałem się, kiedyś to liczyłem, chyba 75 różnych teorii, względnie sensownie wytłumaczonych na temat tego, co tam się mogło wydarzyć. Od teorii takich, nazwijmy to, społecznych, że ci ludzie się pokłócili i w wyniku jakiegoś tam wewnętrznego sporu coś spowodowało, że ten wewnętrzny spór w namiocie spowodował, że oni wybiegli. Po przedziwne wytłumaczenia, że pojawił się Meng, czyli rosyjski odpowiednik Yeti i przegonił z tego namiotu, a później rozszarpał, albo że jakaś interwencja wojskowa, albo że lokalne plemię się wściekło na to, że oni weszli na górę, którą uważa za świętą. Więc tych teorii było mnóstwo, natomiast ja, gdy się w nie zagłębiałem, to w każdej coś mi zgrzytało. Coś powodowało, że musiałem ją odrzucić. Były jakieś błędy logiczne, włącznie z naukowymi wytłumaczeniami, które pojawiły się po latach, że być może zeszła deska śnieżna, podcięła ten namiot i przez to ci ludzie stamtąd wybiegli. Natomiast w końcu wymyśliłem własne wyjaśnienie tej tragedii. Takie, w którym wydaje mi się, że oczywiście ja nie wiem, czy ono jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że mogłoby się wydarzyć. Wydaje mi się, że nie ma w tym dziur logicznych. No i gdy już znalazłem jedną z potencjalnych odpowiedzi na pytanie, co mogło się tym ludziom stać, postanowiłem
1: to opisać,
2: zbeletryzować.
1: Tak?
2: Oczywiście no, Przełęcz to jest taka opowieść rozgrywająca się i w 59 roku, i kilkadziesiąt lat później, gdy po latach dwoje
1: detektywi
2: ludzi,
1: tak, próbują rozszyfrować tę zagadkę.
2: Były też prywatny detektyw Żenia Kowalczuk i jego wspólniczka, przy okazji tej sprawy prawniczka Uzi, próbują się dowiedzieć, co tam się stało, a jednocześnie mamy 59 rok i przebieg tej wyprawy. Przy czym ja też tam taki zabieg zastosowałem, że u mnie nie ma grupy Diatłowa, jest grupa Gonczara. Zmieniłem personalia, no bo tak naprawdę nie wiem do końca, co tym ludziom się stało. Mamy relacje tylko do pewnego momentu i to przy założeniu, że te relacje nie są sfabrykowane, więc uznałem, że muszę zmienić personalia tych ludzi.
1: Że w końcu to jest fikcja, tak?
2: Jest
1: w końcu
2: fikcja
1: chociaż inspirowana
2: teoria,
1: prawdziwymi wydarzeniami. Okej, słuchaj, to za chwilę przejdziemy do jeszcze jednej twojej powieści, dobrze?
2: Bardzo proszę.
1: Tej najnowszej, bo już... Chociaż chciałam zapytać jeszcze o pewnego policjanta, który pojawił się w serii o Łodzi, tak?
2: Tomek Kawęcki.
1: No właśnie. Dlaczego takiego wybrałeś sobie na bohatera serii, takiego policjanta, który jest wybitny, jeżeli chodzi o intelekt, ale tak wizualnie nie pociąga. I poza tym ma różne jeszcze inne przypadłości negatywne. Jak to się dokonuje wyboru takiego komisarza?
2: No właśnie, przyznam szczerze, że po latach ja nie pamiętam, jak Kawęcki się rodził. Zgaduję, że tak jak większość postaci, pewnie jest zlepkiem jakichś bohaterów literackich, jakichś ludzi, których spotykałem w życiu, kogoś, kimś.
1: Aha, czyli tak jak to pisasz, podpatrujesz, notujesz i wykorzystujesz.
2: Tak. No tak trzeba. Tak, to jest najlepsza, najprostsza metoda.
1: Okej, to za chwilę porozmawiamy o tej najnowszej powieści, o Pojedynku. Krzysztof Domeracki, pisarz, dziennikarz, jest naszym dzisiejszym gościem.
0: Kultura w niedzielę. Reklama. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Krzysztof Domerecki, mój gość, pisarz. Dzisiaj w roli pisarza wyłącznie, tak? Chociaż o twoje dziennikarskie dokonania też pytam. Najnowsza powieść Pojedynek. W szafie mogą kryć się nie tylko trupy. I mamy tak, złodziejaszka.
2: Tak jest.
1: Mamy mordercę.
2: Zgadza się.
1: I policjantkę.
2: Tak.
1: I taki pojedynek między tymi trzema osobami. Złodziejaszek jest stolarzem, tak? Wymyślił sobie taki dobry sposób na zarabianie kasy. Jaki to sposób? Powiedz nam.
2: Jest i nie jest stolarzem. To znaczy rzeczywiście przyjmuje zlecenia stolarskie, ale wyłącznie po to, żeby pojawiać się w domach ludzi, najczęściej zamożnych ludzi, po to, żeby tam zamontować im szafę czy jakiś inny mebel, by przez kilka dni pożyć razem z nimi, zdobyć ich zaufanie, dowiedzieć się, w jaki sposób żyją, jakie mają słabe punkty, a potem to wykorzystać po to, by ich okraść.
1: Czy taka historia się przydarzyła?
2: Nie, a natomiast cała ta historia zrodziła się z remontu, który razem z żoną prowadziliśmy w naszym mieszkaniu w 2021 roku. To było tak, że wprowadziliśmy się do nowego mieszkania, ono jeszcze wymagało wykończenia i przez kilka miesięcy odwiedzali nas najróżniejsi ludzie, a to stolarze, a to hydraulicy, a to elektrycy i łapaliśmy się na tym, że my tym ludziom bardzo ufamy, że oni przychodzą, spędzają z nami kilka dni, gdy na przykład my musimy wyjść z domu, a oni jeszcze mają nieskończoną pracę, no to zostawiamy im klucze, żeby zrobili swoje i potem wrzucili ten klucz do skrzynki. I potem zacząłem się zastanawiać, a co by było, gdybyśmy trafili na kogoś, kto jednak nie jest godzien zaufania. Gdybyśmy trafili na kogoś takiego jak mój stolarz Johnny, który właśnie w ten sposób zdobywa zaufanie ludzi po to, by ich potem krzywdzić, by naruszać ich prywatność, by ich okradać. I z takich obaw o to, że byliśmy bardzo, bardzo naiwni, okazując ludziom zaufanie, choć na szczęście nam się nic nie stało i trafiliśmy na dobrych ludzi, narodziła się postać
1: Johnnego, tak?
2: Johnnego.
1: Dołączyłeś do tego jeszcze policjantkę i mordercę. Słuchaj, a zastanawiam się, jak czy tak rzeczywiście może się zdarzyć, że policja wie, kto kradnie, kto okrada i nic nie może z tym zrobić? Tak wymyśliłeś?
2: Jest to z życia wzięte.
1: Tak?
2: Tak, wiem z rozmów z różnymi osobami po jednej i po drugiej stronie, czyli z tymi, którzy są policjantami i się dowiadują o przestępcach, a potem niestety nie mogą ich doprowadzić do ich skazania. I też od tej strony przestępczej wiem, że oni wiedzą, że policja o nich wie, ale jeszcze nie może ich przydybać na gorącym uczynku i doprowadzić do tego, że trafią do więzienia. Więc tak, takie rzeczy się zdarzają. No i Rywka właśnie, ta jedna z bohaterek, jedna z trzech najważniejszych postaci, była w takiej sytuacji, że wiedziała, że jest ktoś, kto okrada ludzi, wiedziała, że jest ktoś taki jak stolarz Johnny, no ale niestety poza tą świadomością, no to niewiele więcej mogła mu zrobić, aż któregoś dnia okazało się, że ta sprawa jest czymś dużo poważniejszym niż tylko
1: okradaniem bogatych klientów.
2: Tak, uganianiem się za człowiekiem, który tych ludzi okrada.
1: Bo pojawia się Stefan. Słuchaj, ty pokazujesz bardzo brutalny świat. No bo Stefan jest bardzo brutalny. Czy ty, jakie są twoje relacje z bohaterami?
2: No ja zazwyczaj bardzo lubię swoich bohaterów i to może jest lekko niepokojące, gdy opowiada się o tych złych postaciach, ale
1: no właśnie.
2: Bardzo lubię wchodzić w buty człowieka, którym nie jestem i to chyba jest właśnie najfajniejsze w tej pisarskiej zabawie, no bo opisywanie swojego własnego życia czy swoich własnych doświadczeń nie byłoby tak pasjonujące, a próba wejścia w świat innej osoby, w mózg innej osoby, zrozumienia kogoś, kto myśli zupełnie inaczej niż my, postępuje zupełnie inaczej niż my, dopiero wtedy jest frajda.
1: Więc słuchaj, a wymyśliłeś tego Stefana, który jest jednocześnie estetą i mordercą. Skąd taki pomysł?
2: To jest bardzo specyficzny człowiek, bo Stefan nie ulega wątpliwości, że jest psychopatą i miałem zawsze problem z tym, jak w książkach czy w ogóle w dziełach kultury przedstawiani są psychopaci, no bo to z reguły ludzie, którzy robią okropne rzeczy z jakimś wielkim uwielbieniem dla tego i Stefan takim człowiekiem nie jest. On po prostu jest gościem, który nie ma problemu z tym, by pozbawić się życia drugiej osoby i znajduje najlepsze zajęcie dla kogoś takiego, czyli po prostu zostaje płatnym zabójcą i doskonale się w tym fachu realizuje, przy czym też nie jest taki jak wielu tego typu bohaterów, którzy nie popełniają błędów, są perfekcjonistami, wszystko w ich życiu jest doskonale zaplanowane. No nie, Stefan jest niezły w swoim fachu, ale ma słabości, ma różnego rodzaju problemy, czasem nadużywa alkoholu, czasem czegoś nie przemyśli do końca, czasem popełnia błędy w życiu prywatnym, które prowadzą do różnych nieciekawych konsekwencji, więc jest...
1: Brutalnych, tak, bo tam to jest, ja cały czas powtarzam to zdanie, ale ten świat, który pokazujesz, jest brutalny i język, którym posługują się twoi bohaterowie, też jest brutalny.
2: Oj, a tu bym się nie zgodził.
1: Nie zgodziłbyś
2: Stefan
1: się.
2: Stefan nie używa ani jednego wulgaryzmu w swoim... Mm-hmm.
1: Ten, to może akurat nie w tej książce, no dobra, ale...
2: Tak, nie, w każdej książce jest inaczej, bo każda książka to inny świat. No, brutalna to przyznaję była trylogia Łódzka, pierwsze moje trzy powieści, a potem to już różnie z tym bywało. A w przypadku pojedynku, no tam na przykład nie ma tego, co często pojawia się w książce.
1: Mówisz, że
2: tam...
1: to są tylko takie ozdobniki trochę wynikające z sytuacji, nie?
2: Tam po prostu można opisywać o strasznych rzeczach, nie opisując ich w taki bardzo dosadny sposób. No tam nie latają flaki, tam
1: nie ma anatomicznych
2: opisów.
1: Wydaje mi się, że
2: staram się postawić
1: trochę w dialogach, tylko chodzi mi o dialogi. W dialogach pojawiają się takie mocniejsze sformułowania. No dobrze, a czy ty cały czas żyjesz w świecie swoich bohaterów, czy od 21 do 23, a potem zamykam kioski, idę do domu?
2: Żyję zdecydowanie. Wydaje mi się, że większość tej kreatywnej, takiej twórczej, koncepcyjnej pracy wykonuję nie między 21 a 23, gdy następuje zapis, tylko właśnie pomiędzy różnymi czynnościami, gdy jadę gdzieś autobusem, gdy stoję pod prysznicem, gdy przygotowuję obiad, no to wtedy myśli uciekają do tego alternatywnego świata bohaterów. Przy czym też tak mam, że no nigdy to nie są myśli uciekające wyłącznie do jednego świata, bo zawsze żyję przynajmniej kilkoma historiami jednocześnie. Tą, która się pisze w danym momencie, tą, którą chciałbym napisać później, może kilkoma innymi, które gdzieś tam się pojawiły. I to jest chyba takie największe błogosławieństwo tej pracy i największy problem, który z nią mam, że jednak nie starczy czasu i już teraz wiem, że nie starczy życia na to, żeby te wszystkie historie, które chciałoby się opowiedzieć, przelać na papier.
1: Czyli takie wypalenie zawodowe nie grozi ci?
2: Wydaje mi się, że nie. Zresztą w ogóle bardzo sobie cenię ten taki płodozmian, że z jednej strony mam pracę dziennikarską, gdzie nie mogę ściemniać, z drugiej strony mam książki, gdzie powinienem ściemniać i mam wolną rękę i mam pełną swobodę. I takie przeskakiwanie między tymi światami, takie przestawianie wajchy chyba chroni mnie przed wypaleniem.
1: Krzysztof Domyracki, to na razie tyle. Słuchaj, ja jeszcze mam taką prośbę, żebyś wymyślił, ponieważ mamy jedną książkę, przywiozłeś książkę, żebyś wymyślił pytanie dla naszych słuchaczy. Może wspólnie wymyślimy takie pytanie, zadamy je i będzie ta książka do wygrania oczywiście z autografem autora, okej?
2: Okay? Super, coś się wymyśli.
1: Coś się wymyśli, z całą pewnością. Dziękuję bardzo. To spotkamy się po 11:00.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kultura w niedzielę.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Chudy, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
10: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
12: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
11: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
13: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
11: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: U nas właśnie zaświeciło słońce, a tu słyszymy o burzach, wietrze i gradobiciu, więc na razie pogoda nastraja nas optymistycznie, ale jak słyszeliście, pogoda jest bardzo dynamiczna, aura niespokojna i może w każdej chwili się zmienić z tej ciepłej słonecznej na burzową i deszczową.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 11:02, Kultura w niedzielę, Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry. Jeszcze na chwilę powrócimy do rozmowy z moim gościem, Krzysztofem Domerackim. Ma dla Was swoją najnowszą powieść Pojedynek, a jak słyszeliście, zapytamy go jeszcze co w przyszłości, właśnie, jakie ma plany na przyszłość, bo jak słyszeliście, kiedy nie pisze, to myśli o pisaniu, czyli cały czas pod presją.

0: Kultura w niedzielę.
1: To w tej godzinie zadajemy pytania naszym słuchaczom, a dzisiaj pytanie zada mój gość, Krzysztof Domeracki. Mamy książkę Pojedynek, tak? Słuchaj, to jeszcze takie pytanie a propos tego, co powiedziałeś w poprzedniej godzinie, że jeśli nie piszesz, to myślisz o pisaniu.
2: Tak.
1: No jest. Właśnie, to jest to takie życie pod presją trochę.
2: Wiesz co? Chyba nie, bo
1: nie?
2: Mimo wszystko przez to, że mam dwa zawody, dziennikarski i pisarski, to tej presji nie odczuwam, bo wiem, że jeżeli nie napiszę książki, to zawsze będę dalej dziennikarzem i będę z dziennikarstwa mógł się utrzymać.
1: Ale to nawet to nie chodzi, wiesz, nie chodzi mi o to, że o utrzymanie, o pieniądze, tylko chodzi o to, że ciągle masz w głowie, muszę coś wymyślić.
2: Ale nie, wiesz co, to jeszcze inaczej, to jest nauk. To jest w kategoriach nałogu, bo łapię się na tym, że no odkąd urodziła mi się córeczka, no to ten zapis, piszę książki między 21 a 23, ale wcześniej przez wiele lat pisałem między 5 a 7 rano, bo opowiadanie zmyślonych historii musiało być pierwszą czynnością, którą zajmuję się danego dnia. Jeżeli tego nie zrobiłem, chodziłem struty przez resztę dnia.
1: Miałeś wyrzuty wtedy sumienia, także...
2: Okropne, jak nie wyrzuciłem z siebie kawałka fikcji, więc wydaje mi się, że można to podciągnąć pod nauk, pod rodzaj uzależnienia. Uzależnienia od opowiadania historii, od wymyślania historii i pewnie też od dzielenia się z innymi tymi historiami.
1: Czyli... Dobrze, a co żona na to? Bo dziecko to na razie protestować nie może. A żona?
2: Nie no, żona jest bardzo wspierająca w tym procesie, więc... Ale to też nie jest tak, że jestem takim kompletnym odludkiem, że nie da się ze mną
1: oderwanym od rzeczywistości, nie wiem, myjesz te naczynia tak, i myślisz tak, tak. O tym, co ten Stefan kogo zabije w następnej kolejce.
2: Zdarzy mi się odpłynąć i nie usłyszeć czegoś, co powinienem usłyszeć, ale jednak jakąś tam higienę staram się zachowywać i mieć inne życie poza tym życiem w książkach, życiem w historiach.
1: To inne życie, właśnie, interesujesz się, przed chwilą powiedziałeś, snookerem, tak?
2: Tak, tak. To znaczy ja się w ogóle interesuję się sportem i tak jak kiedyś myślałem, że będę sportowcem, a potem dziennikarzem sportowym i to nie wypaliło, natomiast żyję sportem i dopóki miałem czas przed urodzeniem dziecka, uprawiałem sport 6 razy w tygodniu, a tego 7 dnia musiałem się zmusić do odpoczynku. Namiętnie biegałem, udało mi się złamać 3 godziny w maratonie, do tego tenis, piłka nożna i oczywiście Eurosport, bo też bardzo lubię oglądać sport i gdy tylko mam okazję, ostatnio wprawdzie rzadko, to jednak siadam przed...
1: I co oglądasz?
2: Oj, co popadnie. Prawie wszystko lubię, z wyjątkiem motosportów. Jakoś te sporty motoryzacyjne mi nie podchodzą, a poza tym siatkówka, piłka nożna, tenis i właśnie snooker, który jest taką nieodkrytą, a wspaniałą dyscypliną.
1: Ale słuchaj, w Polsce znasz osoby, które interesują się albo snookerem? Uprawiają?
2: No pewnie, nawet wprawdzie no, najlepsi w snookera są mieszkańcy Wysp Brytyjskich i od jakiegoś czasu Chińczycy, ale Polacy też sobie radzą całkiem nieźle. Mamy paru utalentowanych graczy i nie zdziwiłbym się, jeżeli by w którymś momencie popularność snookera w Polsce eksplodowała. Poważnie.
1: Dobrze, to słuchaj, pytanie skierowane do słuchaczy.
2: Dobrze, pytanie jest powiązane i ze snookerem, który jest moją pasją, i z fabułą Pojedynku, ponieważ w snookera gra również Stefan, jeden z bohaterów, a pytanie jest następujące. Jak się nazywają dwaj snookerzyści, którzy zdobyli najwięcej tytułów Mistrza Świata w historii? Dodam, że obaj z imienia i nazwiska pojawiają się w Pojedynku.
1: No tak, ale Pojedynku nasi słuchacze jeszcze nie przeczytali, chyba że przeczytali.
2: Chyba że przeczytają, chyba, że w poszukiwaniu odpowiedzi.
1: W poszukiwaniu, ale to tak szybko nie dadzą rady. To zachęcamy, zaglądajcie tam, gdzie trzeba, czyli no jak zawsze Google służy nam pomocą. Chyba
2: tak
1: możemy spokojnie skierować słuchaczy. To jeszcze powtórz pytanie, prosimy o nazwiska...
2: Jak się nazywają dwaj snookerzyści, którzy zdobyli najwięcej tytułów Mistrza Świata w historii?
1: To, drodzy słuchacze, w nagrodę książka Krzysztofa Domerackiego Pojedynek, a czyta ją się z wypiekami na twarzy i akcja jest tak rozbudowana, że szybko nie zorientujecie się, jak ta historia się zakończy, więc trochę czytania będzie.

I jeszcze przypomnę, dwaj snukerzyści, którzy mają najwięcej tytułów Mistrza Świata na swoim koncie, 46 863 22 22. Telefon.

0: Kultura w niedzielę.
1: Mężczyzna do nas się dodzwonił. Kacper, tak, halo, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: No witamy. I chcesz przeczytać książkę Krzysztofa Domereckiego Pojedynek, tak?
2: Tak, z miłą chęcią, uwielbiam kryminały.
1: No to widzisz, wspaniale się składa. Bardzo dobry kryminał. I tylko trzeba odpowiedzieć na to pytanie, które Krzysztof wymyślił. Snooker. No, powiedz, popularna to w Polsce dyscyplina sportu?
2: Raczej nie, aczkolwiek już teraz nie oglądam, ale kiedyś zamiłowanie z ojcem oglądaliśmy na Eurosporcie snookera.
1: Czyli są jednak entuzjaści snookera. Dobrze. Pytanie, przypomnij Krzysztof to pytanie, dobrze? Chodziło
3: Chodziło o dwóch snookerzystów, którzy zdobyli najwięcej tytułów Mistrza Świata w historii. Jak się nazywają?
2: Tak, to był Stephen Hendry i Ronnie O'Sullivan.
3: Bardzo dobra odpowiedź.
1: To teraz Kacper, powiedz, dlaczego nie grasz w snookera?
2: Brak czasu. Wydaje mi się, że to jest brak czasu. I w sumie ciężko tutaj w okolicy znaleźć takie miejsce, gdzie można było zagrać.
1: A na czym ta gra polega? Powiedz tak jednym zdaniem. Albo dwoma.
2: Albo dwoma. Trzeba w odpowiedniej kolejności wbijać bile odpowiednich kolorów do łóz.
1: No właśnie, i wiesz, że bohater tej powieści, Stefan, dobrze tymi bilami operuje.
2: Na pewno się dowiem, czytając książkę.
1: Okej, cieszę się. To słuchaj, pozostań jeszcze chwilę z nami, dobrze? Poza anteną ustalimy szczegóły. Zapraszamy do słuchania audycji Kultura w niedzielę, oczywiście. I do lektury książek Krzysztofa Domereckiego. A tych pozycji ile jest ich na twoim koncie? No sporo.
3: Już jest 8 powieści i 3 książki biznesowe.
2: No proszę.
1: A zadebiutował w 2018 roku. Nie dość, że utalentowany, to jeszcze i pracowity. Dobrze, Kacper, dziękujemy ci bardzo. Pozostań, ale już poza anteną z nami.
2: Dobrze, dziękuję.
1: Dziękujemy. Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: To jeszcze przez chwilę Krzysztof Domerecki. Za chwilę się pożegnamy. Chciałam zapytać na koniec, nad czym pracujesz, jaką kolejną powieść nam zaprezentujesz, ale jeszcze jedno pytanie a propos tego snookera. Rozumiem, że w Warszawie to jest sporo klubów, gdzie można grać.
2: Może nie, ale można znaleźć stół, bo rzeczywiście tak jest, że jest wiele miejsc, w których można grać w bilard, w snookera trochę trudniej. No ale ja liczę na to, że to się zmieni.
1: A czym się różni bilard od snookera?
2: Snooker jest dużo bardziej skomplikowany, dużo trudniejszy, stoły są większe, bile mniejsze. Jest to o wiele ciekawsza rozgrywka strategiczna, wymagająca takiego błyskotliwego umysłu i umiejętności technicznych jednocześnie.
1: Czyli twój morderca ma błyskotliwy umysł.
2: No, on akurat wybitnym snookerzystą nie jest.
1: Nie jest.
2: Nie, ale lubi i chciałby być lepszy.
1: Ale stół do snookera ma. Stać go na to. To nad czym pracujesz?
2: Może powiem o tym, o czym mogę powiedzieć. I tak jak wspominałem, że ja lubię płodozmian twórczy, co oznacza, że po powieści przyszedł czas na książkę biznesową i już we wrześniu ukaże się moja książka o rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Zbiór rozmów z przedsiębiorcami, naukowcami, liderami opinii na temat tego, co możemy i co powinniśmy zrobić, żeby Polska była potęgą w AI, bo nas na to stać.
1: Ale żeby nas to AI nie zdominowało.
2: Nie bójmy się tego.
1: Nie bójmy się.
2: Spróbujmy raczej wskoczyć do rozpędzonego pociągu i zaliczyć awans cywilizacyjny.
1: Aha, tak nam radzisz, dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję i
2: bardzo
1: powodzenia
2: dziękuję.
1: Życzymy. Czekamy na kolejną książkę, biznesową, jak powiedziałeś. Krzysztof Domerecki był naszym gościem, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Kultura w niedzielę. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskim

0: Kultura w niedzielę.
1: 27 minut dzieli nas od 12. Mam dla Was jeszcze jedno pytanie konkursowe. Tym razem do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon. No to dzwonimy. 46 863 22 22. Telefon do radia Sochaczew. Sprawdzamy, kto się do nas dodzwonił. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kto po drugiej stronie?
2: Monika.
1: Witamy Cię, Moniko. Słuchaj, pytanie dotyczy osiemdziesiątki. Słyszałaś o takiej szkole?
2: Tak, słyszałam. No w roku ma stulecie.
1: No dobrze, to już odpowiedziałaś na jedną część pytania, bo chciałam zapytać, jaki jubileusz obchodzi osiemdziesiątka w tym roku. Tak, 12 września. Centralne uroczystości związane z jubileuszem stulecia osiemdziesiątki. To jeszcze, słuchaj, chciałabym się dowiedzieć, jak brzmi pełna nazwa tej szkoły. Nie masz tam kogoś, kto by cię wsparł? Bo już odpowiedziałaś na pierwszą część pytania, to może znajdziemy odpowiedź również na część drugą. Tak szybciutko, ciach, ciach, ciach. Musimy znać jeszcze odpowiedź na pełną nazwę szkoły. No już.
2: Centrum, niestety nie.
1: No dobra, to czekamy następnym razem. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Dziękuję.
1: To jeszcze halo, jeszcze poprosimy inną osobę, żeby odpowiedziała nam na to pytanie. Dzień dobry. A kto tam jest po drugiej stronie? Iza. Izo, ale my ciebie nie słyszymy. Halo, halo, to teraz może dobrze będzie. Dzień dobry. Nie wiem, słuchajcie, wracamy do pytania, jak brzmi pełna nazwa osiemdziesiątki? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
3: Tomek.
1: Tomek, witamy cię, Tomku. Może jesteś absolwentem tej szkoły?
3: No niestety nie.
1: Nie. Dobrze, ale znasz pełną nazwę?
3: No wydaje mi się, że tak.
1: To słuchamy.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.
1: Tak, imienia Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego. Taką jeszcze, tak brzmi pełna nazwa szkoły. No dobrze, to otrzymujesz od nas podwójne zaproszenie do kina Mazowsze. Tomek się do mnie dodzwonił, tak?
3: Tak, tak, zgadza się.
1: A dzwonisz z Sochaczewa czy z innej miejscowości? To jaka pogoda u ciebie? U nas nie pada w tym momencie.
3: No wieje wiatr. Trochę słońce się przebija, ale jest wiecznie.
1: Jest wiecznie. Wybierasz się dzisiaj na Dni Sochaczewa, jeszcze zapytam. Masz jakieś wydarzenie, które obstawiasz?
3: No, Ira.
1: Ira, tak jest. 21 Ira. To jesteś w większości. To czekamy, bo oni chyba pierwszy raz w Sochaczewie, nie pamiętam, żeby występowali, chyba że mnie pamięć zawodzi.
3: No, mi się też tak wydaje, że chyba
1: pierwszy raz. Pierwszy raz. Czekamy wszyscy na koncert zespołu Ira, ale nie tylko na ten koncert, na inne koncerty też, bo Rafał Brzozowski właśnie również dzisiaj wystąpi. Więc zaklinamy pogodę, oczywiście, oby nie padało, bo deszcz może trochę pokrzyżować nam plany. Wolimy w deszczu nie słuchać koncertu. Ja, jeśli nawet, to jest bardzo romantyczne. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Ustalimy szczegóły poza anteną, okej?
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Mam kogoś lepszego i bryska, ja wam przypominam, od 11 spotkanie z klasykami na placu Kościuszki. To oczywiście w ramach Dni Sochaczewa, jeżeli chcecie popodziwiać wspaniałe auta, no to udajemy się na plac Kościuszki, a potem o godzinie 12.30 msza święta w intencji mieszkańców Sochaczewa, a o 13.00 ekowymiana, czyli roślinka za baterię, to już na Podzamczu i na placu Kościuszki o 13.30 mazurek Chopina. Pyszne ciasto do skosztowania też zapraszam. A po 12 u nas na antenie relacja z tego, co działo się dzisiaj przy ulicy Chopina 101, czyli o turnieju siatkówki plażowej. A za chwilę wiadomości i o wakacjach z wojskiem. Na czym to polega? Szczegóły już w wiadomościach.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
5: Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z Wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
7: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
7: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
6: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
9: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim. Zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
6: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: A teraz się mocno zachmurzyło. Słońce skryło się za chmurami. 14 stopni na termometrze. Tak patrzę, kiedy spadnie obfity deszcz. Dzisiaj pochmurno, deszczowo, burzowo, nawet z silnym wiatrem i lokalnie gradem. Takie są prognozy synoptyków. Na dziś i na jutro, a także na pojutrze. Dopiero od środy poprawa pogody.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 4 minuty po 12, kultura w niedzielę. Jeżeli dzisiaj wybieracie się na koncerty, a mam nadzieję, że się wybieracie, to nie zapomnijcie o parasolu, płaszczu przeciwdeszczowym. Może jakaś poduszeczka, kocyk, to wszystko nam się przyda, ale po cichu mamy nadzieję, że na czas koncertów się wypogodzi. Pet Shop Boys.

0: Robbie Williams Supreme, 15 minut po 12, a u nas tu już jest Bartek Staniaszek. Za chwilę o tym, co dzieje się na sportowych arenach Sochaczewa.
1: Kultura w niedzielę.
0: Bartek Staniaszek, witamy, dziennikarz dzisiaj sportowy.
2: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: no
2: tak.
0: No właśnie, jesteś taki zaoferowany, widzę. Przybiegłeś skąd?
2: Z Chodakowa dokładnie i tak wyglądam za okno, dlatego że pogoda dzisiaj nie jest łaskawa, ale trzymam kciuki, by ta aura się zmieniła. Natomiast z drugiej strony na pogodę wpływu nie mamy, więc nie ma się co nią przejmować. Aczkolwiek biorąc pod uwagę turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa, siatkarze plażowi mogą się przejmować. 12 par stanęło do rywalizacji, mamy ćwierćfinały, pewnie będzie mała przerwa w związku z opadami, aczkolwiek siatkarze powiedzieli, że wbrew pozorom wyżej się skacze na ubitym piasku, gdy jest lekko.
0: Czyli pogoda im sprzyja.
2: No tak, takie odniosłem wrażenie.
0: No bo nie toną w tym piachu.
2: Tak jest, to są ludzie pełni entuzjazmu, więc siatkarze grają. Dzisiaj także mecz Bzury Chodaków z rezerwami Błonianki w warszawskiej klasie B o 12. Ostatnia kolejka spotkań, ale tutaj...
0: To na stadionie przy warszawskiej?
2: W Chodakowie. Sytuacja i rozstrzygnięcie tego meczu Bzurze niewiele zmienia. W połowie stawki się nasz zespół plasuje na koniec sezonu właśnie warszawskiej klasy B. Za to euforia przy warszawskiej, orkan piłkarski z awansem do klasy A, o czym już mówiliśmy. No i wczoraj turniej przy warszawskiej na ponad 60 zespołów, klubowe Mistrzostwa Mazowsza, roczniki 15, 16 i 17, 18, więc też się działo. Dziś jeszcze zajrzymy do Teresina, bo tam po 14 Maksymila, czyli powrót ścigania się na solidnym dystansie ponad 16 km. Dystans 16 670 metrów nawiązuje do numeru obozowego świętego Maksymiliana Kolbe, więc tam także będziemy.
0: A masz na swoim koncie jakiś maraton albo półmaraton?
2: Półmaraton. To było jakieś 22 kilogramy temu.
0: O, to dawno.
2: Miałam dzisiaj
0: gościa pisarza, który interesował się sportem, uprawiał sport, a teraz pisze kryminały. Popatrz, jak to różnie w życiu się wybiera.
2: Czyli trzeba wrócić do tego uprawiania sportu po prostu, czynnie.
0: On proponował snookera. Co ty na to?
2: Zabierne, powiem tak.
0: Zabierne.
2: Tak.
0: No to maratony ci proponujemy. Jeszcze ja tylko jeszcze dodam, że studio otwarte u nas od 15 na Podzamczu i tam będziemy gościć Izabelę Wojdyno, która też, mam nadzieję, dyrektor Mosiru, mam nadzieję, podsumuje wydarzenia sportowe Dni Sochaczewa. Dziękuję. Na razie.
2: Dzięki.
0: Tyle.
1: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, 29 minut do 13, to przenosimy się teraz do Chodakowa, turniej piłki siatkowej, turniej siatki plażowej. Krystian Pisarek, kierownik obiektu, co nam opowie o tym turnieju?
1: Rozgrywamy turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sołaczewa. Pogoda to prawda nie dopisuje, ale panowie widzę rozgrzani. Mamy 12 par, wszyscy się zjawili, bardzo duże zainteresowanie tym turniejem. Gramy systemem brazylijskim, pierwsze mecze gramy do wygranego seta, do 15 punktów, następnie będziemy grać do 21. Aktualnie gramy już ćwierćfinały. Większość par jest, którzy już u nas rywalizowali albo w Grand Prix siatkówki plażowej, albo właśnie na turnieju z okazji Dni Sołaczewa.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Pytała mnie słuchaczka o wpadki na antenie. No to właśnie tak z tą piłką, siatkówką plażową. A co tam jeszcze wymyśliłam? W każdym razie był to turniej, który jeszcze trwa. Żeby już nie motać się w tych określeniach. Turniej siatkówki plażowej na pewno.

0: Raz jeszcze przenosimy się do Chodakowa. Tam trwa turniej siatkówki plażowej. O, teraz już dobrze, siatkówki plażowej. Na miejscu był Bartek Staniaszak i rozmawiał z uczestnikami zawodów, między innymi z zawodnikiem z Żyrardowa.
1: Witam, Marcin Kołodziejski, Klub Sportowy Projekt Siatkówka Plażowa Żyrardów.
2: Jak na plażówę dzisiaj bluza? Jak tam się gra? Dzisiaj pogoda taka niełaskawa dla Was.
1: No niestety dzisiaj od rana zmienna pogoda, trochę pada, trochę słońca, no ale trzeba być przygotowanym. Po 20 latach praktyki jestem na to przygotowany w pełni, no od góry do dołu ubrany, zabezpieczony. Teoretycznie łatwiej się gra, bo piasek się troszkę ubija, więc nogi się tak nie zapadają, ale sam podmuch wiatru dużo zmienia, bo to może bardzo grę, że tak sprawić, że jest bardziej nieprzewidywalna, bo piłka może nagle mocno uciekać.
2: Mamy 12 zespołów. Jak tam oceniasz ten poziom rywalizacji? Bo rozumiem, że sama impreza i granie w Sochaczewie nie jest ci obce.
1: Tak, no przyjeżdżam praktycznie od 15-16 roku życia. Co roku tutaj są zawsze super turnieje, fajna atmosfera. Poziom różny, jest dużo młodzieży. To w tym sezonie bardzo zmienne, bo nie ukrywam, że brakowało młodych takich par, które przyjeżdżałyby i z nami rywalizowały.
2: Czemu akurat ten sport wybrałeś? Czemu on sprawia ci aż tyle radości?
1: Bo jestem cholerykiem i lubię po prostu dużo grać w siatkówkę plażową, a tutaj się gra po dwóch, więc dużo można się naczerpać tej gry, że tak powiem.
0: I jeszcze do siatkówki plażowej dzisiaj wrócimy w studiu otwartym po południu.
3: Kultura w niedzielę. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
3: Reklama.

0: Smołki w Radiu Słuchacze w 12 minut do godziny 13. A my przenosimy się na Podzamcze. Tam wczoraj spotkaliśmy burmistrza Daniela Janiaka i zaprosiliśmy do naszego studia otwartego. Jak burmistrz postrzega Dni Sochaczewa?
1: Parafrazując artystkę, która za moment wystąpi na scenie amfiteatru, chce tu zostać. Jest taki klimat, że warto zostać, mimo tego, że troszkę pogoda przeszkadza, to jak najbardziej klimat Dni Sochaczewa, święta mieszkańców, jak najbardziej oddaje to, co się dzieje zawsze w Sochaczewie, czyli mega pozytywna energia.
2: Zapytam o dwie sprawy. Po pierwsze, gdzie jest Filemon?
1: Tak, to druga bluza, którą dzisiaj prezentuję w prototypie. No gdzie jest Filemon? Jeszcze wydaje mi się, że w te wakacje dowiemy się, gdzie ten Filemon się znajduje, ale to nie będę spoilerował.
2: A drugie pytanie, jak jeździło się dzisiaj odrestaurowanym Jelczem z 1987 roku?
1: Powiem tak, przyznam się, że jeszcze dzisiaj nie podróżowałem. Miałem okazję wcześniej podróżować Jelczem, natomiast Jelcz M11 to nasza perełka sochaczewska i cieszy się niesamowitym i dużym zainteresowaniem. Jutro muszę powiedzieć, że spotkamy się z klasykami, ale i miasto Sochaczew, Zakład Komunikacji Miejskiej ma takiego klasyka i tutaj podziękowania dla całego zespołu na czele z panią dyrektor Beatą Furman za to, że autobus wyjeżdża i sprawia uśmiech na twarzy mieszkańców i turystów. Zapraszam serdecznie na imprezy towarzyszące, ale również jutro msza w intencji mieszkańców Sochaczewa o godzinie 12.30. Następnie przepyszny mazurek Chopina, który też jest tradycją każdych Dni Sochaczewa, z bardzo ciekawym wzorem, więc będzie warto go zobaczyć jeszcze przed pokrojeniem. A następnie mnóstwo imprez towarzyszących i znowu spotkamy się ostatniego dnia w amfiteatrze, gdzie naprawdę przygotowane są bardzo ciekawe koncerty.
2: To zapytam prywatnie, który gwiazda tegoroczna Dni Sochaczewa jest panu burmistrzowi najbliższa?
1: Powiem, że tak. Ja przyglądając się i też współtworząc line-up tych wydarzeń, muszę powiedzieć, że jest tak bogaty, że ciężko byłoby wyszczególnić pojedynczego artysty. W każdym z tych artystów ja znajduję coś dla siebie i mam nadzieję, że mieszkańcy mają podobnie.
0: To burmistrz Daniel Janiak w rozmowie z Tomkiem Marciniakiem. Trwa msza w intencji mieszkańców Sochaczewa, a o 13.30 mazurek na Placu Kościuszki. Zapraszamy. Możecie nie tylko skosztować pysznego ciasta, ale obejrzeć również wyjątkowe auta, wyjątkowe samochody, spotkanie z klasykami, czyli z klasykami motoryzacji polskiej. Zapraszam.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Brian Adams, Please Forgive Me. Za niespełna 4 minuty 13 i wiadomości w Radiu Sochaczew, a my zajrzymy do pracowni antysmogowej. Coś takiego jest.

0: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 600.

0: 044-918-178.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
8: Reklama.
9: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
11: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
10: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
12: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
10: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
13: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
10: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.

0: To trzeci i ostatni dzień Dni Sochaczewa 2026, co przy niedzieli. O tym wam w Radiu Sochaczew przypominamy. No to na terenie Mosiru, a dokładnie pod namiotem lodowiska do 18 potrwa letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych, a z kolei do 17 na placu Kościuszki odbywają się profilaktyczne, bezpłatne badania USG dzieci. Co więcej, przy niedzieli, no to o tym już teraz powie wam Julia Kuligowska z Urzędu Miasta.
1: Na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13:30 jest mazurek Chopina, czyli słodki symbol Sochaczewa. Będzie tutaj można zjeść coś słodkiego. I następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą przejazd zabytkowym Jelczem M11. O godzinie 14 odbędzie się pierwszy przejazd, o godzinie 16 drugi przejazd. I na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i wesołe miasteczko. I już na Amfiteatrze Miejskim od godziny 17 zaczynają się koncerty. Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18:20 Kabaret K2, 19:40 Rafał Brzozowski i o 21:00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Czyli razem z zespołem będzie można pośpiewać ich największe przeboje, jak Dlaczego Nic, Wiara, czy Ona Jest ze Snu. Polecamy, zapraszamy, a kierowcom z kolei przypominamy, że w czasie Dni Sochaczewa ulicą Traugutta nie przejedziecie, ta jest wyłączona z ruchu.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: To trzeci i ostatni dzień Dni Sochaczewa 2026, co przy niedzieli. O tym wam w Radiu Sochaczew przypominamy. No to na terenie Mosiru, a dokładnie pod namiotem lodowiska do 18 potrwa letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych, a z kolei do 17 na placu Kościuszki odbywają się profilaktyczne, bezpłatne badania USG dzieci. Co więcej, przy niedzieli, no to o tym już teraz powie wam Julia Kuligowska z Urzędu Miasta.
1: Na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13:30 jest mazurek Chopina, czyli słodki symbol Sochaczewa. Będzie tutaj można zjeść coś słodkiego. I następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą przejazd zabytkowym Jelczem M11. O godzinie 14:00 odbędzie się pierwszy przejazd, o godzinie 16:00 drugi przejazd. I na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16:00 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i wesołe miasteczko. I już na Amfiteatrze Miejskim od godziny 17:00 zaczynają się koncerty. Godzina 17:00 wystąpi Abba Classic, następnie 18:20 Kabaretka 2, 19:40 Rafał Brzozowski i o 21:00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Czyli razem z zespołem będzie można pośpiewać ich największe przeboje, jak Dlaczego Nic, Wiara, czy Ona Jest ze Snu. Polecamy, zapraszamy, a kierowcom z kolei przypominamy, że w czasie Dni Sochaczewa ulicą Traugutta nie przejedziecie, ta jest wyłączona z ruchu.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: trwają Dni Sochaczewa 2026, niedziela i ostatni z nich z tą zabawą w ramach Święta Miasta. I przypominamy o tym, o atrakcjach, jakich jeszcze możecie się spodziewać. Być może jeszcze załapiecie się na kawałek słodkości, bo przecież na placu Kościuszki tradycyjny Mazurek, który wystartował o 13.30, a z kolei do 17.00 także w tym miejscu profilaktyczne, bezpłatne badania USG dla dzieci, a do 18.00 na terenie Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3, czyli pod namiotem lodowiska. Tam odbywać się będzie letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Ale to nie wszystko, bo na przykład będzie też okazja, by przejechać się zabytkowym Jelczem M11 i z okna tego kultowego autobusu dowiedzieć się nieco więcej na temat historii Sochaczewa.
1: O godzinie 16.00 drugi przejazd i na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16.00 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i wesołe miasteczko. I już na Amfiteatrze Miejskim od godziny 17.00 zaczynają się koncerty. Godzina 17.00 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Także na deskach amfiteatru i dobra zabawa, i moc koncertów, o czym mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. A kierowcy, wy pamiętajcie, że w związku z tymi wszelkimi atrakcjami ulica Traugutta jest wyłączona z ruchu. Miłej zabawy!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Trwają Dni Sochaczewa 2026, niedziela i ostatni z nich z tą zabawą w ramach Święta Miasta. I przypominamy o tym, o atrakcjach, jakich jeszcze możecie się spodziewać. Być może jeszcze załapiecie się na kawałek słodkości, bo przecież na placu Kościuszki tradycyjny Mazurek, który wystartował o 13.30, a z kolei do 17.00 także w tym miejscu profilaktyczne, bezpłatne badania USG dla dzieci, a do 18.00 na terenie Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3, czyli pod namiotem lodowiska. Tam odbywać się będzie letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Ale to nie wszystko, bo na przykład będzie też okazja, by przejechać się zabytkowym Jelczem M11 i z okna tego kultowego autobusu dowiedzieć się nieco więcej na temat historii Sochaczewa.
1: O godzinie 16.00 drugi przejazd i na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16.00 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i wesołe miasteczko. I już na Amfiteatrze Miejskim od godziny 17.00 zaczynają się koncerty. Godzina 17.00 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Także na deskach amfiteatru i dobra zabawa, i moc koncertów, o czym mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. A kierowcy, wy pamiętajcie, że w związku z tymi wszelkimi atrakcjami ulica Traugutta jest wyłączona z ruchu. Miłej zabawy!
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
10: Reklama.
12: Check it out.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda z tej strony. W tej chwili jesteśmy na Podzamczu, przed nami amfiteatr i próba jednego z zespołów, a obok mnie sochaczewskie fiaty, dzisiaj reprezentowane przez kogo?
4: Jarek Hawryszko.
5: Darek Woliński.
3: Zjazd klasyków, to jest otwarcie, powitanie wiosny, otwarcie nowego sezonu, jak można to nazwać?
4: Bardziej bym powiedział, że taki pokaz samochodów w Sochaczewie przy okazji Dni Sochaczewa, bardziej tak to można byłoby ująć. Wiosennie też, czemu nie, no bo jednak zieloną, deszczyk pada, super fajna pogoda, taka wiosenna.
3: Teraz wyjrzało słońce, jest piękna pogoda, więc zapraszamy i na Plac Kościuszki i tutaj do nas, do amfiteatru. Ile aut zjechało dzisiaj?
4: Liczyliśmy w najciekawszym momencie, prawie 40 aut przyjechało dzisiaj i nawet parę motocykli.
3: A do której jeszcze będą?
4: Ja myślę, że jeszcze około tam dwóch godzinek będziemy się tutaj kręcić po Sochaczewie. W ogóle klasyki nasze będą widoczne gdzieś po ulicach. Także i jeżdżą, i stoją, i wożą ludzi, bo każdy się chce przejechać. Jednak najlepszy sprzęt to, jak to kolega redakcyjny mój, Polonez, tylko maluch jednak.
3: Fiaty 126P, tak? Dominują, bo czy poza Fiatami jeszcze jakieś auta się pojawiły?
6: Tak, bo pojawiały się różne samochody. Były Polonezy, były duże Fiaty, Mercedesy. Był bardzo fajny Fiat 128.
3: Nie słyszeliśmy.
6: Fiat 128.
3: Ale nie mówię, w sensie nie znamy. Co to jest samochód?
6: To jest Fiat produkcji włoskiej. To był rok produkcji bodajże 75.
3: A słuchajcie, wszystkie te auta sami o nie dbacie, sami naprawiacie, sami dopieszczacie, żeby dobrze wyglądały?
6: Te auta sami dopieszczamy, sami je naprawiamy i sami je szykujemy na wszystkie zloty, które wyjeżdżamy.
4: Łącznie ze spawaniem, malowaniem, etc. Od początku do końca jesteśmy jak fabryka. Potrafimy z blaszek złożyć cały samochód. Silnik akurat Darek się specjalizuje, bo jest mechanikiem, także wszystko sami.
6: A nawet potrafimy fabrykę poprawić.
3: No bardzo głośno jest tak na scenie, że sami siebie nie słyszymy. To raz jeszcze zapraszamy na Plac Kościuszki, jeszcze będziecie przez chwilę i generalnie jesteście otwarci na wszystkie propozycje dotyczące małych przejażdżek z różnych okazji, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Kto przychodzi, przewieziemy, każdego do nas przygarniamy. Dzisiaj pojawiło się bodajże chyba ze 4 osoby, które wyciągły wreszcie z szopy swoje maluszki i nie tylko. I dzisiaj pierwszy raz się pokazały i chcą dołączyć do naszej sochaczewskiej grupy, nie? Także cały czas się grupa poszerza.
3: To jeszcze tylko na zakończenie powiedzcie, gdzie kolejne spotkanie z klasykami?
4: Oczywiście zapraszamy już dzisiaj wszystkich. 12 lipca będą 4 sochaczewskie spotkania z klasykami na targowisku miejskim w Sochaczewie. Jak najbardziej zapraszamy.
3: A zapraszali Jarek Hawryszko i Darek Woliński. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy ślicznie.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Weekend z Radiem Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
21: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Mobilne studio Radia Sochaczew trwa. Jesteśmy tym razem na Placu Kościuszki, a ze mną jest Dorota Odolczyk z cukierni Lukrecja, która tutaj zawiaduje wielką akcją operacyjną, tak mogę powiedzieć, czyli ustawianiem corocznego mazurka, który w tym roku jest nieco inaczej przyozdobiony.
2: Dzień dobry. W tym roku mamy zupełnie bajkową aurę naszego mazureczka. Okazało się, że kot Bonifacy i Filemon pochodzą z Sochaczewa. Dlatego, żeby uwiecznić ich pamięć, mamy również grafikę na naszym mazurku.
1: Widziałam, że jest też babcia i dziadek.
2: Tak, jest babcia i dziadek. No ktoś musi kotów pilnować, żeby nie harcowały. A kto inny, jak nie babcia z dziadkiem? No oni są do tego po prostu stworzeni.
1: Ja zawsze co roku pytam, jak powstaje taki mazurek? Ile potrzeba mąki, jaj, ile on waży, ile będzie porcji, czy starczy dla wszystkich, bo tu coraz dłuższa kolejka.
2: Tak, oczywiście jesteśmy przygotowani jak co roku. Mazurek jest olbrzymi, waży w tym roku 150 kilo. Dużo pracy nas kosztował. Jak co roku jest mnóstwo w nim czekolady, karmelu, chrupki o smaku karmelu, które no wszystkim oczywiście smakują, bo chrupią za każdym kęsem. Jaja też tam się znajdują. No nie mogę zdradzać ilości i sztuk, ale wszystko jest oprawione uśmiechami i pełnym sercem do pracy.
1: Będzie smakował?
2: Będzie smakował. Co roku smakuje.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
0: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Studio mobilne Radia Sochaczew na placu Kościuszki trwa. Jesteśmy obok Wielkiego Mazurka. Ze mną jest burmistrz Daniel Janiak. Proszę o takie podsumowanie tego, co się wczoraj działo, dzisiaj dzieje.
4: Powiem tak, bardzo się cieszę, że pogoda się utrzymuje. To najważniejsze, bo przygotowania do święta mieszkańców miasta Dni Sochaczewa to wiele miesięcy pracy włożonego serca i czasami po prostu pogoda potrafi pokrzyżować. Natomiast cieszę się, że na razie ta pogoda się utrzymuje. Zapraszam Państwa na ostatni dzień. Jesteśmy na placu Kościuszki przed momentem msza święta w intencji mieszkańców Sochaczewa. Teraz przepiękny Mazurek z projektem Katarzyny Majczak, pięknymi naszymi kotami, babcią i dziadkiem, ponieważ no nie ma co ukrywać, że kot Bonifacy stał się hitem tych Dni Sochaczewa. Mam nadzieję, że będzie hitem miasta Sochaczew, taką postacią bardzo charakterystyczną i rozpoznawalną. Natomiast też dzisiaj koncerty, kolejne wydarzenia towarzyszące. Ostatni dzień, spędźmy go razem. Ja zawsze powtarzam, że lepiej się łączyć niż dzielić, a Dni Sochaczewa to taki idealny moment, żeby połączyć się, spotkać znajomych, wybrać się z rodziną do amfiteatru i podziwiać to, co zostało dla Państwa przygotowane.
3: Powiem szczerze, że nie mogłam uwierzyć długości kolejki do kwiatuszków, które Urząd Miasta wydawał, Wydział Ochrony Środowiska, w zamian za zużyte baterie, ale ta kolejka na placu Kościuszki do Mazurka jest jeszcze dłuższa.
4: Mazurek bardzo okazały, Mazurek smaczny. Mazurek to też taki element, który już jest od wielu lat cechą rozpoznawalną Dni Sochaczewa, ale też wymiana roślin. Ja od samego początku jako burmistrz Sochaczewa stawiam na ekologię. Mówię, że warto sadzić, zazieleniać i cieszę się, że mieszkańcy również korzystają z tego, ale też sami chcą uczestniczyć w takich akcjach. I to jest niesłychanie ważne. Mamy też piękny kiermasz roślin na terenie lodowiska, więc takie działania proekologiczne też są niesłychanie ważne, ale to też takie działania, które łączą.
3: I tutaj kończymy. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że burmistrz Daniel Janiak był ze mną. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Kolejny dzień Dni Sochaczewa, nasze mobilne studio plenerowe Radio Sochaczew otwarte. Oczywiście ze mną jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Agnieszka Tomaszewska. Jesteśmy na Podzamczu i szczerze powiedziawszy, o czym nie mogę uwierzyć, jak widzę kolejkę ustawioną do waszego stoiska. To jest tak zawsze?
4: Ostatni rok i ten pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie oddawaniem baterii, świetlówek w zamian za otrzymany kwiatek, który zostaje zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego. Rzeczywiście, mimo pogody, które niekoniecznie dzisiaj dopisuje, no, jest bardzo duże rzeczywiście zainteresowanie. Kolejka, tak jak pani redaktor powiedziała, jest długa. Pierwsi mieszkańcy to się już ustawili co najmniej godzinę wcześniej w tej kolejce, kiedy my jeszcze rozstawialiśmy stoisko, ale rzeczywiście, no, bardzo się cieszę, że ta

0: akcja cieszy się takim zainteresowaniem, mieszkańcy ją zaakceptowali i nam to też sprawia ogromną przyjemność, żeby się spotkać z mieszkańcami i że możemy w ten sposób honorować ich chęć zbierania baterii w domu i potem przekazania ich w celu właściwego unieszkodliwienia, a w zamian możemy się odwdzięczyć jakąś skromną roślinką.
1: Pięknym kwiatem tak naprawdę, bardzo czerwono tu u was. Jakie kwiaty?
0: Mamy w tym roku begonie, niecierpki, chruściki, dwa gatunki traw, lawendę. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Chociaż mówię, patrząc po długości kolejki, to może ktoś, jeżeli przyjdzie później, może już być problem. Przykro mi to mówić, ale no tak to wygląda na ten moment.
1: Szybko pójdzie. Ja się zastanawiam, czy w ogóle dla tych ludzi, którzy już stoją w kolejce, wystarczy.
0: No myślę, że dla tych osób, które są już w tej chwili w tej kolejce, to powinno wystarczyć tych roślin. Także postaramy się, aby każdy no, otrzymał jakiś drobny prezent.
1: Mieszkańcy oddają, mam nadzieję, nie pojedyncze baterie, tylko przynoszą kolekcję.
0: Rzeczywiście wcześniej, w poprzednich latach, to bywało, że ktoś przynosił 2-3 baterie, ale w tej chwili widzę, że mieszkańcy mają torebki przygotowane z bateriami, także...
1: Nauczyli się,
0: tak, i bardzo nas to cieszy.
1: Nas również. Dziękuję już bardzo. Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, była w naszym studiu. Dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witam ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Mamy tutaj w studiu gości na pomarańczowo, nawet zaświeciło słońce, niebo rozjaśniło się nad nami, więc przybywajcie. ABBA Classic, za chwilę pojawią się na scenie, na razie są w naszym studiu, a zespół w studiu reprezentują Paulina Owczarek i Paweł Krasiński. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: A reszta będzie na scenie, tak? Pozostali członkowie grupy. Jest to grupa pięcioosobowa?
5: Sześcioosobowa.
3: I gracie przeboje ABBY.
5: Dokładnie.
3: Ile lat już gracie te przeboje?
5: 3 lata minie właśnie, jak zaczęliśmy oficjalną działalność.
3: To jeszcze macie takie doświadczenie niepełne, powiedziałabym. No,
5: każdy z nas, powiedzmy, jest zawodowym muzykiem, który ma duże doświadczenie, ale po prostu w tym projekcie gramy 3 lata, ale znamy się tak naprawdę po kilkanaście.
3: Rozumiem, że realizujecie również inne projekty, ale ten projekt ABBA Classic jest dominujący, tak?
5: No chociaż tak naprawdę ostatnio też dużo się dzieje, kwestie jakieś rodzinne, ciąże powodują, że powiedzmy, że troszeczkę więcej czasu dla rodziny spędzamy, ale powiedzmy, że w tym projekcie ta szóstka, no to jest nasz główny projekt, na którym gramy, koncertujemy i promujemy twórczość zespołu ABBA.
3: Wszystkie przeboje zespołu ABBA macie w swoim repertuarze?
4: Można powiedzieć, że wszystkie, aczkolwiek na koncertach, wiadomo, wszystkich nie da się zagrać, bo czas jest okrojony. Zdecydowanie więcej utworów wykonujemy w...
5: Na koncertach, tak, organizowanych w salach koncertowych.
4: Biletowanych. Wtedy koncert składa się z wielu utworów, są tam historie tych utworów, jakieś anegdotki, więcej czasu na gadanie, na śpiewanie. Mhm. Opowiadamy tam taką fajną historię, natomiast no, na plenerowych imprezach, no wiadomo, czas. Więc jest to taki okrojony zbiór chyba tych największych,
5: tak, wiadomo,
4: największych hitów.
5: Właściwie wszystkie piosenki ABBY są przebojami, natomiast to są jakby największe przeboje z największych przebojów.
4: Chyba top of the top.
5: Top of the top, dokładnie.
3: Słuchajcie, czy jakie są relacje w tym zespole? Czy podobne jak w zespole ABBA?
5: Póki co małżeństwa żadnego nie zawarliśmy.
4: Nie, póki co każdy jest ohajtany z kimś obcym, nie z zespołu, aczkolwiek relacje mamy... No, wspaniałe.
5: Znaczy, relacje mamy tak, po pierwsze, rodzinne, ponieważ tak, na wokalu mamy 2 siostry, mamy koleżeńskie, bo mamy gitara, bas, są to sąsiedzi, przyjaciele z dzieciństwa, a zarazem mamy komiczne relacje pod tytułem koledzy z pracy, a zarazem relacje nauczyciel, uczeń, ponieważ część osób to są uczniowie, których ja gdzieś tam uczyłem, a teraz z nimi wspólnie gram.
4: Tak, to prawda.
3: Paweł, czy to twój był pomysł, żeby grać utwory zespołu ABBA?
5: Ja właściwie scaliłem wszystko, ja prowadząc swój kanał na YouTubie Overdrive Fan Studio, zapraszam też wszystkich serdecznie i pozdrawiam widzów, zapraszałem czy to dziewczyny, czy to kolegów do wspólnych różnych projektów, piosenki świąteczne, moje kompozycje i w pewnym momencie padło po prostu blondynka, ruda. Świetnie śpiewające, trzeba zrobić ABBĘ.
3: A Paulina jest ruda? Ruda z okazji występów na scenie, czy jest po prostu ruda?
4: Nie, jestem w sumie ruda przez przypadek, przez moją mamę, ale już tak zostało ładne 7 lat i na razie, no, na razie jestem i ruda na co dzień, i ruda na scenie. Jest to taki symbol rozpoznawczy mój.
3: A który z przebojów ABBĘ gracie z jakimś sentymentem, czy jest taki wyjątkowy? Jest jakiś utwór wyjątkowy, bo to są wszystko wielkie przeboje. Rzadko można spotkać zespół, który ma taką listę przebojów.
4: Ja mogę teraz powiedzieć aktualnie, mój taki sentymentalny utwór to Chiquitita, ponieważ mam 8-miesięcznego synka, który całą ciążę był ze mną na scenie i jak się urodził, to od samego urodzenia Chiquitita to jest jego numer 1 i po prostu uspokajacz, ulubiona piosenka, więc aktualnie ten, aczkolwiek my z Pawłem mamy ulubioną i dzisiaj tak, też będzie ona grana.
5: Bez tej piosenki nie ma koncertu, nawet jak robimy próbę, to i tak ją musimy zagrać, mimo że ją wszyscy znamy najlepiej.
4: Tak, tak. Does your mother know? Szybka, skoczna.
5: To jest, nie jest taki hicior jak Mamma Mia, prawda, czy Gimme tak, Gimme. Natomiast też się pojawił w musicalu Mamma Mia i też, no my uwielbiamy. za ten...
4: Żona Pawła też uwielbia.
5: Żona też, tak. Bo to jest utwór, w którym Paulina mnie na scenie zawsze podrywa, więc no jak nie lubić tego utworu.
3: To zapraszamy, o 17 rozpoczyna się koncert.
4: Tak jest. Godzina 17.
3: Zapraszamy Abba Classic na scenie w amfiteatrze w Sochaczewie.
4: Tak jest, czekamy już na Was. Zapraszamy.
5: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: love is the answer.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Witam ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Jesteśmy na wprost amfiteatru. Na scenie zespół ABBA Classic właśnie ma próbę, a obok mnie Karolina Świerczewska, reprezentująca firmę Dom Plus, firmę, która jest sponsorem naszego studia plenerowego. Dzień dobry, witam panią.
5: Dzień dobry.
4: Dom Plus ma swoje stoisko tutaj podczas Dni Sochaczewa. Jesteście kolejny dzień i kolejny dzień zapraszacie mieszkańców Sochaczewa na rozmowę, tak?
5: Zgadza się. Zapraszamy do naszego błękitnego namiotu, który znajduje się na wprost sceny. Częstujemy tam dzisiaj państwa kawą, mamy malowanie buziek dla dzieci, rozdajemy balony, natomiast przede wszystkim oczywiście zapraszamy na rozmowę o naszych inwestycjach. Można się dowiedzieć o rozmaitych szczegółów, które państwo może chcielibyście zapytać. Także zapraszamy.
4: To jako potencjalny klient zapytam, na jakie inwestycje się teraz koncentrujecie?
5: W tej chwili budujemy dwa bloki przy ulicy Partyzantów w Sochaczewie. Lokalizacja bardzo blisko centrum, właściwie centrum Sochaczewa, a jednocześnie bardzo cicha, spokojna, taka, która pozwala na pewno odpocząć od zgiełku miasta.
4: I jakie mieszkania proponujecie klientom? Jaki metraż?
5: W tej chwili dostępne są jeszcze mieszkania dwupokojowe o metrażu od 38 do 44 metrów kwadratowych.
4: Ile trzeba zapłacić za takie mieszkanie?
5: Myślę, że ceny są bardzo konkurencyjne, bo już od 9100 zł za metr kwadratowy.
4: To zapraszamy do błękitnego namiotu, tak?
5: Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj możecie nas państwo pytać o te inwestycje. Jeżeli komuś nie uda się do nas dotrzeć, to zawsze może nas znaleźć w internecie, strona domplus.pl. Tam są wszelkie dane kontaktowe, jak i rozmaite informacje na temat naszych inwestycji.
4: Karolina Świerczewska, firma Dom Plus. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witam ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Mam dobrą informację, a ta dobra informacja jest taka, że słońce nad nami, chmury przepędził wiatr, jest ciepło i mam nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do późnych godzin nocnych, bo my czekamy oczywiście na wieczorne koncerty, ale jesteśmy bardzo mobilni. Z naszym mikrofonem dzisiaj byliśmy również w Chodakowie. Tam odbywał się turniej siatkówki plażowej i rozmawialiśmy na miejscu z Krystianem Pisarkiem, gospodarzem obiektów sportowych w Chodakowie. Posłuchajmy, jaki charakter miał dzisiejszy turniej.
4: Rozgrywamy turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa. Pogoda to prawda nie dopisuje, ale panowie widzę rozgrzani. Mamy 12 par, wszyscy się zjawili, bardzo duże zainteresowanie tym turniejem. Gramy systemem brazylijskim, pierwsze mecze gramy do wygranego seta, do 15 punktów, następnie będziemy grać do 21. Aktualnie gramy już ćwierćfinały. Większość par jest, którzy już u nas rywalizowali albo w Grand Prix siatkówki plażowej, albo właśnie na turnieju miast z okazji Dni Sochaczewa.
3: Na razie tyle, jeśli chodzi o piłkę siatkową, o siatkówkę plażową. Jeszcze wrócimy na Podzamcze, jeszcze wrócimy, by na bieżąco informować Was o tym, co się dzieje na scenie amfiteatru.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Ponownie witam z plenerowego studia Radia Sochaczew. Obok mnie Radosław Jarosiński, dyrektor Sochaczewskiego Muzeum, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Właśnie wrócił z takiego objazdu po mieście zabytkowym Jelczem. To jest Jelcz M11, tak?
4: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Faktycznie dopiero co wysiadłem z autobusu, można powiedzieć, i od razu tutaj przybyłem do studia.
3: Ten rajd trwał ile? Taki jeden rajd, bo odbył Pan dzisiaj dwa.
4: Tak, były podzielone na... Wczoraj były dwa i dzisiaj były dwa przejazdy. Wczoraj przewodnikiem autobusowym był pan Michał Wrocławski, prezes lokalnego PTT-ku. Natomiast dzisiaj ja poprowadziłem mieszkańców miasta, no i podejrzewam, że może i nie tylko, po ulicach, po historycznym Sochaczewie, opowiadając nieco historii o tym, co tu było, co jest. I też o przeszłości, której już nie jesteśmy w stanie dzisiaj zobaczyć.
3: Jak bardzo interesujący był to przejazd dla mieszkańców. Autobus wypełnili pasażerowie? 50 osób mogło się zmieścić w takim autobusie, tak?
4: Owszem, 50 miejsc było dostępnych dla pasażerów, no i wszystkie te bilety żeśmy wydali. Nie jestem w stanie stwierdzić, co prawda, czy wszystkie te 50 osób przyszło, ale autobus był raczej dzisiaj pełen, także wydaje mi się, że zainteresowaniem jednak ta przejażdżka cieszyła się dużym.
3: Dużo było dzieci? Bo to
4: było trochę dzieci,
3: dla dzieci.
4: Było trochę dzieci, były też i małe dzieci. Nawet jeden z pasażerów tutaj nam na koniec zaprezentował cały ból istnienia, trochę się mu podróż znudziła. Niemniej myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Atrakcja była też i dla dzieciaków.
3: Muzeum ma również stoisko tutaj na Podzamczu i zapraszamy do tego stoiska.
4: Oczywiście.
3: Tak?
4: Do godziny 19 jeszcze jesteśmy tutaj obecni naprzeciwko zamku. Można podejść do nas, można zakupić muzealne publikacje. No nie każdy trafia do muzeum, także tutaj my wyszliśmy tym razem z muzeum na Dni Sochaczewa.
3: Ale zapraszamy również do muzeum, ponieważ wczoraj otwarta została wystawa prac Sławka Burzyńskiego.
4: Tak, tutaj jeszcze jest jedna atrakcja, na którą też serdecznie zapraszamy, nie tylko na Dni Sochaczewa, no tym bardziej, że już one zmierzają ku końcowi, ale przez kolejne dni, myślę, że ze dwa miesiące, będzie jeszcze czynna wystawa prac Sławomira Burzyńskiego. No nie chcemy, żeby ta postać zmarłego przed 10 laty, no można powiedzieć artysty, felietonisty, dziennikarza, poszła w zapomnienie. No jest to postać bardzo ciekawa, która parała się bardzo wieloma rzeczami, bo to też to były felietony do gazety, to były obrazy, karykatury. Mamy bardzo pokaźny zbiór karykatur, prezentujemy, na którym można zobaczyć jeszcze sprzed dekady samorządowców, członków życia kulturalnego. No i to też taki znamienny znak czasów, że zobaczymy twarze, które też już niestety, twarze osób, które też niestety już musieliśmy pożegnać. W związku z tym
3: muzeum Sławek zrobił ponad 100 takich karykatur. Ja nie wiem, czy wszystkie się znalazły w muzeum, ale jeżeli ktoś ma gdzieś tam w domu w szufladzie schowaną karykaturę własną, to może przynieść chyba na tę wystawę, by ją zaprezentować.
4: No znaczy
3: zmieści
4: już
3: się na ścianie, tak sądzę, czy nie?
4: Być może się zmieści, no już tak trudno mi jest powiedzieć, czy jeszcze jesteśmy w stanie ją tam gdzieś dokoptować, ale istnieje taka możliwość, no też w ramach takiej ciekawostki, no bo faktycznie bardzo dużą część oryginałów, tych oryginalnych karykatur Sławek rozdał i przynieśli nam po prostu właściciele. Przyniosły nam, powiem szczerze, tak żartobliwie twarze, które tam zostały uwiecznione.
3: Z całą pewnością jest to bardzo atrakcyjna wystawa. Dziękuję bardzo. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
4: Dziękuję bardzo i życzę przyjemnych dni Sochaczewa.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Maluchy, teraz radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Zapraszam wszystkie dzieci na drugą część bajki Goście i królewskie maniery. Posłuchajmy, co dzieje się u Asi i Kropki. Jak ja teraz wyglądam? Rozbudził ją do reszty głos mamy dochodzący z przedpokoju. Całe szczęście, że obudziłam się w porę, westchnęła dziewczynka. Ten sen mógł zamienić się w jakiś koszmar. Tymczasem babcia pocieszała jej mamę. Moim zdaniem wyglądasz zjawiskowo. W samym Londynie nie uczesaliby cię tak oryginalnie. Drogie panie, przerwał im tata, obie prezentujecie się pięknie. Poza tym nie rozumiem, po co tyle starań? Przecież to zwykły obiad, z tą różnicą, że Rysiek i Lucyna dawno u nas nie byli. No właśnie, potwierdziła mama. Lucyna pracuje w angielskim domu mody, więc przywykła do pewnego poziomu. Źle bym się czuła, przyjmując ją nieuczesana i w starej sukience. A twój brat Rysio jako fotograf musi być wyczulony na takie drobiazgi. Bez przesady, uspokajał tata. Przecież on robi jedynie zdjęcia ubrań do katalogów sprzedaży. Orety, mama złapała się za głowę. Ubrania, muszę się jeszcze przebrać. Joasia przeciągnęła się i postanowiła oddalić się do swojego pokoju. Usiadła na fotelu przy biurku, spojrzała w lusterko i zastanawiała się, czy również powinna poczynić jakieś przygotowania. Kropeczka tylko na to czekała. Zeskoczyła z półki na książki, odbijając się po drodze od głowy pluszowego misia, po czym wylądowała na wprost przyjaciółki. Zabierzesz mnie ze sobą? Zapytała z wyraźnym niepokojem. Gdzie? Zdziwiła się dziewczynka. Nigdzie nie wychodzę. Nie udawaj, burknęła mała niebieska istotka. Na przyjęcie. Też mi atrakcja, zbywała ją póki co Joasia, zaplatając przy tym warkoczyki. Podróż do salonu, nawet tańców nie będzie? Może to dla ciebie żadna atrakcja, ale ja chciałabym zobaczyć coś nowego, posłuchać wieści z dalekiego świata. Droczyła się z nią Asia. Przecież codziennie słuchasz wiadomości w telewizji i radiu. Kropeczka na te słowa zrobiła się granatowa i złapała się pod boki. Choć mieszkała w pokoju dziewczynki już ponad rok, nadal była głodna wiedzy i wciąż zadawała trudne pytania. Nie przepuszczała żadnej okazji, aby poszerzyć swoją bazę informacyjną. Wprawdzie najbardziej lubiła spacery, ale wizyta gości również była sposobnością, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Nic dziwnego, że aż zmieniła kolor ze złości. Dobrze, już dobrze, zgodziła się dziewczynka. Tylko żartowałam. Wskakuj na spinkę. Nachyliła głowę, aby ułatwić jej zadanie. Niebieska drabinka usadowiła się na ozdobnej kokardzie w grochy. Było to najlepsze miejsce do prowadzenia obserwacji, bo wyglądała na niej niczym kolejna kropka, kompletnie zwracając niczyjej uwagi. Uczyniła to w samą porę, bo do domu zaczęli przychodzić pierwsi goście. Dziękuję za uwagę i na dalszą część bajki zapraszam wszystkie dzieci za tydzień. Do usłyszenia.
0: Radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witam ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Na scenie trwa próba, a obok mnie kabaret K2 dzisiaj w składzie następującym.
4: Dominika Najdek,
5: Tomasz Łupak
6: i Bartosz Klauziński.
3: Macie już wybrany program na swój występ w Sochaczewie?
6: Tak, prawie, ramówka już jest prawie ułożona.
5: Ale jeszcze jedną rzecz musimy się naradzić, bo coś wyjątkowego chcielibyśmy dzisiaj zagrać.
6: Jak zawsze.
4: A tak naprawdę jeździmy już od jakiegoś czasu z naszym najnowszym programem Jedziemy na luzie i dzisiaj właśnie fragment tego programu będziemy...
3: Tylko fragment, tak?
4: Fragment, bo to trwa, proszę pani, 4 godziny cały program trwa.
6: Pani redaktor.
3: Tak. No, 4 godziny to rzeczywiście poszliście po bandzie.
6: Pojechaliście
3: po bandzie. Dobrze, a macie swoje ulubione tematy? Jeśli chodzi o kabaret oczywiście.
6: Nas najbardziej może motywuje do tworzenia ludzka hipokryzja. I najbardziej lubimy wyśmiewać ludzkie postawy, które są bardzo na pokaz, a tak naprawdę w sercu i na zewnątrz robią ludzie co innego niż myślą i mówią.
4: A że wystarczy się przejść ulicą albo poszukać wśród ludzi dookoła i nigdy nam nie zabraknie tematu.
5: Bo ludzie są ciekawi. Tak. Warto się inspirować.
3: Zapraszacie do swojego programu również artystów, celebrytów. A co robicie, jeżeli się nie pojawiają?
4: Aha. Mamy na to sposób.
5: Mamy na to dowód nawet.
6: Mamy sposób.
3: No właśnie.
6: Po prostu przebieramy manekiny, tak. I udajemy, że są z nami.
4: I jest taniej, i jest lepiej, i jest śmieszniej.
5: Tak samo działa.
6: To znaczy tak, jeszcze żadna taka prawdziwa gwiazda nam nie odmówiła. Zawsze się pojawiali.
3: Aha, czyli rozumiem, że ci, którzy się nie pojawili, to już uzyskali odpowiednią ocenę u was, tak?
6: Zapracowali sobie na tę ocenę nie tylko u nas.
3: Dobrze, to nie będziemy dzisiaj ich tutaj rozliczać.
4: Oczywiście.
3: Bo dzisiaj podejmujemy tematy miłe i przyjemne. Czy wy... No, głośno jest na scenie. Czy improwizujecie? Słuchajcie, improwizujecie na scenie?
5: Bardzo,
3: czy zawsze scenariusz realizujecie?
6: My mamy... I właśnie chyba musimy wyimprowizować, tak. Koniec, bo...
4: Nie słychać nas.
3: Zagłuszą nas.
6: Bo słyszymy pytań, panie redaktor.
4: Zespół ABBA nas zagłusza.
6: Zapraszamy na występ kabaretu K2 dziś w amfiteatrze w Sochaczewie około godziny 18:20.
3: Tak. A zapraszali
4: Dominika Najdek,
6: Bartosz Klauziński,
5: Tomasz Łupak, czyli kabaret K2.
4: Do zobaczenia.
6: Pozdrawiamy Radio Sochaczew.
3: Dziękuję.
4: Dziękujemy.
6: I słuchaczy.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Studio otwarte Radia Sochaczew. Witamy ponownie. Trochę nam się pogoda zepsuła, ale liczymy na to, że te chmury wiatr rozgoni, a w studiu sponsor naszego studia plenerowego Karolina Heliasińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: I Rafał Sokołowski.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Karolina Heliasińska, jaką pełni funkcję w firmie?
4: Jestem specjalistą od rekrutacji i legalizacji, czyli zajmuję się rekrutowaniem pracowników dla firm, z którymi współpracujemy, a także kandydatom. Staramy się dobrać jak najlepszą ofertę według ich doświadczenia i preferencji.
3: Natomiast Rafał Sokołowski, to już wiemy, jest założycielem i współwłaścicielem firmy. Współpracujecie zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami, to znaczy wasza oferta służy jednej i drugiej stronie. Która jest bardziej aktywna?
5: Zgadza się, agencja pracy Fairplay współpracuje na wielu płaszczyznach, w wielu branżach. Tak naprawdę zarówno jedna i druga strona jest fascynująca, natomiast wczoraj rozmawialiśmy w studiu trochę więcej o naszych podopiecznych, o pracownikach. Dzisiaj chciałbym do współpracy także zachęcić kolejne firmy, z którymi jeszcze nie mieliśmy przyjemności współpracować. Tak więc zapraszamy. Myślę, że to, co pokazaliśmy do tej pory z firmami, z którymi współpracowaliśmy, czyli nasz profesjonalizm, jakość i elastyczność, przełoży się na pewno na dobrą współpracę z kolejnymi, którzy chcieliby taką współpracę podjąć.
3: A czego oczekuje rynek? Możecie nam powiedzieć, jakich ofert poszukują pracownicy i co mają do zaproponowania pracodawcy?
5: Tak naprawdę nie można na to jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż tak jak koleżanka powiedziała, każdy ma trochę inne oczekiwania, inne zdolności.
4: Rynek jest bardzo dynamiczny i te oferty bardzo szybko się zmieniają. W tej chwili na przykład jest zapotrzebowanie duże na pracowników produkcji, tak jak i na pracowników ze specjalistycznymi kwalifikacjami. Ale też jest zapotrzebowanie na pracowników administracyjno-biurowych, także też takie oferty u nas się pojawiają.
3: Specyfika waszej firmy polega na tym, że zapewniacie pracownikom, zwerbowanym pracownikom, dowóz do pracy, tak?
5: Dokładnie tak, dowozimy. Tak naprawdę tutaj od samego początku, od procesu rekrutacji, załatwienia wszystkich dokumentów, po opiekę na obiekcie, więc również w ramach naszej oferty dowozimy tych pracowników. Mamy własną flotę samochodową, własnych kierowców, więc tutaj zarówno dla pracowników, ale i dla pracodawców jest to gwarancja tego, że dojadą na czas, co w tych czasach nie jest aż tak proste i jednoznaczne.
3: A jak mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy skontaktować się z wami?
4: No przede wszystkim to zapraszamy do naszego biura, które mieści się w Sochaczewie przy ulicy Rejmonta 16A, jak i pod numer telefonu, który jest podany na naszej stronie internetowej. I tutaj mój szef też mało wspominał o dziale legalizacji, który uważam, że jest bardzo ważny i gdzieś tam staramy się cały czas pomagać naszym pracownikom, zlegalizować ich pobyt tutaj i pracę, co też jest wygodne dla pracodawców, dlatego że nie muszą już myśleć o tym, żeby ich pracownicy po prostu przebywali, pracowali tutaj legalnie.
3: To zapraszamy do firmy, tak?
5: Tak jest, zapraszamy, do zobaczenia, dziękujemy bardzo.
3: A zapraszała firma Fairplay.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl. Sponsor

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Studio plenerowe Radia Sochaczew. Witam ponownie, Grażyna Bolimowska-Gajda. Nasze studio jest dzisiaj bardzo gościnne. Przygarniamy wszystkich i tych, którzy chcą nas odwiedzić i tych, którzy chcą się tutaj schronić. Obok mnie burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Witamy ponownie, panie burmistrzu.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
3: Finalizujemy Dni Sochaczewa. Za chwilę, no jeszcze nie koniec, ale jest późne popołudnie. To czas na podsumowanie. Panie burmistrzu, ile godzin pan spędził tutaj? O której pan wstał w piątek, w sobotę, w niedzielę?
4: Powiem tak, szczęśliwi czasu nie liczą. I to jest najważniejsze.
3: To jest pan szczęśliwy, że wszystko się toczy zgodnie ze scenariuszem, zgodnie z planem? Czy były jakieś niespodzianki?
4: Nie, jesteśmy przygotowani. Jedyna rzecz, na którą nie mamy wpływu, to pogoda. Natomiast organizacyjnie, tak jak sobie wszystko założyliśmy, zaplanowaliśmy, tak wszystko się odbywa. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i tak pomału dochodzimy do końca tych dni Sochaczewa. Chociaż uważam, że jeszcze ta scena naprawdę będzie dzisiaj miała potężną energię w postaci na początku kabaretu K2, następnie kolejnych zespołów Rafał Brzozowski. Chyba tak jak gdzieś rozmawiam z mieszkańcami, to wszyscy bardzo czekają na wielki finał tych 58 dni Sochaczewa i zespołu Ira.
3: Zespół Ira na koniec i Artur Gadowski. Też czekamy na ten koncert wyjątkowy, mam nadzieję. Panie burmistrzu, ile trwają przygotowania dni Sochaczewa? Liczy pan ten czas?
4: Powiem tak,
3: kiedy to się zaczyna?
4: Jeżeli chodzi o sam taki szkielet i konstrukcję dni Sochaczewa, to rok spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi o finalizowanie i umowy, no to oczywiście rozpoczynamy z środkami, które mamy przeznaczone podczas uchwały budżetowej pod koniec grudnia i zawsze z nowym rokiem rozpoczynamy już kontraktowanie artystów, ale bukujemy ich dużo wcześniej, żebyśmy mogli mieć pewnik, że przyjadą do Sochaczewa i że już nie mają tego terminu zarezerwowanego, ponieważ drugi weekend czerwca to zawsze taki dość problematyczny termin, ponieważ między innymi mamy Opole w tym czasie.
3: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Jakieś przemyślenia związane z kolejną edycją Dni Sochaczewa? Myślał pan o tym, co zmienić?
4: Tak, myślałem.
3: I do jakich wniosków pan doszedł?
4: Potrzebny jest dach.
3: Też tak sądziłam, że pan to powie. Czyli tak. Musimy zbudować amfiteatr zadaszony, tak?
4: Tak, zadaszenie amfiteatru jak najbardziej potrzebne. Nawet z racji tego, żebyśmy wtedy byli bardziej przygotowani na warunki atmosferyczne. To też jedna była z moich obietnic, a ja konsekwentnie je realizuję. Na pewno takie zadaszenie pojawi się tutaj w amfiteatrze.
3: Ale kiedy?
4: Jak najbardziej. Wszystko idzie ku dobremu. Idziemy w kierunku projektu. Rozmawiam o tym z radnymi, więc jak najbardziej ten dach pojawi się w przyszłości w Sochaczewie.
3: To teraz czekamy już tylko na wieczorny koncert naszych gwiazd, zespołu Ira i...
4: I słuchamy i cieszymy się, bo te koncerty są niesłychanie ważne. Ale to, co ja cenię w dniach Sochaczewa, to, że jesteśmy razem podczas tego wydarzenia. Możemy się spotkać, porozmawiać. I to jest piękne. I nawet taka gorsza pogoda, chłodniejszy moment czy opady nie przeszkadzają mieszkańcom, żeby mogli spokojnie uczestniczyć podczas tych wydarzeń, koncertów, które my jako ratusz staramy się przygotować dla każdej grupy odbiorców.
3: To dołączcie do nas kocyki, co jeszcze? Ubrania na cebulkę, płaszczyki, parasole, wszystko to się może przydać.
4: Tak.
3: Termosy, no może niekoniecznie, strefa gastronomiczna jest pewnie pełna, wszystko czeka na mieszkańców Sochaczewa. Dołączcie do nas.
4: Zapraszamy.
3: Burmistrz Daniel Janiak, dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
7: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: where is it wrong? I can't go on, you can't go on.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: pum pum girl.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Baby!